0: Bon Ton Radio na 104,9 FM.
1: It ain't no country club either.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Co zgubiłam, co znalazłam, teraz jakby traci sens. Chciałabym, lecz nie mam z kim.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Na sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją i jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na wielkie widowisko, jakiego Chełm jeszcze nie widział. Mała armia Janosika. Setki głosów, jedna scena i niezapomniane emocje. Już 2 maja o godzinie 19 w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Poczuj niesamowitą atmosferę i góralską pasję na żywo. Bilety do nabycia w kasach Hadeku oraz Kinie Zorza. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku. Gorąco.

0: KFC.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Reklama.

0: Rząd wystąpił o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. Tłumy w Tatrach na Majówce. Dla bezpieczeństwa nie schodźmy ze szlaków. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Nie będzie wiśni, śliwek, porzeczek, wszystko wymarzło. Jak mówi jeden z sadowników Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
1: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
0: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Rząd Iranu przesłał pakistańskim mediatorom najnowszą propozycję negocjacyjną w rozmowach z USA. Tak twierdzi irańska agencja informacyjna. Szczegóły są nieznane, ale Reuters podaje, że z optymizmem zareagowały na to rynki. Odnotowano spadek cen ropy. Tłumy turystów zjawiły się na Majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
0: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. A zaraz po majówce zaczynają się matury. Najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje. Ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detsi z Uniwersytetu SWPS.
3: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
0: I według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku albo na zapachu otoczenia.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Wczoraj było pięknie, to może dzisiaj jeszcze cieplej? A tak, nad morzem i w górach od 20 do 25. W centrum też 25, na zachodzie Polski 27 stopni. Niebo bezchmurne, nie ma mowy o deszczu. Wiatr łagodny, a ciśnienie wysokie. No i co poradzić, że jutro ma być jeszcze cieplej?
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Chełmski Dom Kultury zaprasza. Letnia trasa jubileuszowa Małej Armii Janosika. Potężne widowisko, setki artystów na scenie i autentyczna góralska energia, która porywa od pierwszego dźwięku. 2 maja, Amfiteatr Kumowa Dolina. Szczegóły na hdk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
0: Reklama. Bon.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy

0: Mamy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołupie 32 przy trasie Chełm Lublin.
1: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? A może czas przemeblować swoją karierę? Aktualnie szukamy osób na stanowiska koordynator biura wsparcia produkcji oraz specjalista do spraw wsparcia produkcji. Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, konkretną i chcesz pracować tam, gdzie naprawdę dużo się dzieje, to może być miejsce właśnie dla ciebie. W zamian? Stabilna umowa o pracę, prywatna opieka medyczna, bonus świąteczny, zniżki na meble i w czasy pod gruszą. Aplikuj na meblewojcik.com.pl lub zadzwoń 785 777 766. Meble Wójcik. Rozwijaj się z nami.
2: Gmina Dubienka zaprasza na wyjątkowy piknik historyczny, który odbędzie się 3 maja od godziny 11 w malowniczej scenerii Uchańki przy Kopcu Kościuszki. Przenieś się w czasie i poczuj atmosferę epoki Sejmu Czteroletniego. W programie barwna prezentacja wojska z tamtych lat, scenki rodzajowe z epoki oraz występ wokalno-instrumentalny z repertuaru pieśni historycznych. Na zakończenie widowiskowe inscenizacje epizodów bitwy pod Dubienką przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Zobaczysz realistyczne manewry wojsk oraz odtworzenie kluczowych momentów walk. Na miejscu gastronomia i atrakcje dla dzieci. Spędź majowe popołudnia w atmosferze tradycji, historii i wspólnej zabawy.
0: Reklama
3: 104,9. Bonton Radio.

0: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
1: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
0: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. W polskich lasach bardzo sucho. Większość kompleksów w kraju objęta jest 3. stopniem zagrożenia pożarowego. Leśnicy przypominają, że wizyta w lesie to przyjemność, ale i obowiązek zadbania o to miejsce.
4: Nie padało praktycznie od miesiąca albo i więcej, bo te opady, które były te kilka milimetrów czy centymetrów, to one w ogóle nie poprawiły żadnej sytuacji wilgotnościowej w lesie. A w tej chwili w związku z tą majówką będziemy szczególnie dmuchali na zimne, żeby nie powtórzyły się jakieś pożary, które już miały miejsce. Jest zorganizowana akcja Straży Leśnej do 8 maja i strażnicy będą w te dni wolne od pracy, będą patrolować lasy z dwóch powodów. Raz, żeby zadbać o właśnie sprawy przeciwpożarowe, żeby nie zdarzyło się jakieś palenie ognisk w lesie. Drugi raz będą dbali o bezpieczeństwo wypoczywających.
3: Mówi Piotr Kosmala, rzecznik nadleśnictwa Chełm. Jednocześnie lasy państwowe zachęcają do tego, by rzeczywiście odpocząć w korzystnym dla zdrowia leśnym ekosystemie.
4: Zapraszamy oczywiście do wypoczynku w lesie. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać dalej, a nie zna, nie wie, co w dalszej okolicy w lasach się dzieje, mamy uruchomione dwa portale. Jeden jest portal Czas w Las, na którym można zobaczyć, gdzie są trasy rowerowe, trasy konne, miejsca biwakowe. I to samo lub jeszcze w sposób bardziej rozszerzony jest w aplikacji mobilnej Mobilny Bank Danych o Lasach. Tam również można zaznaczyć sobie miejsce, w którym zostawiło się samochód i później bezpiecznie do tego samego miejsca wrócić.
3: Dodaje pracownik chełmskiego nadleśnictwa. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnym Stawie zaprasza na spotkanie autorskie z Magdą Stachulą. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 7 maja o godzinie 16 w siedzibie biblioteki przy ulicy Piłsudskiego 5A. Autorka pochodząca z Krasnego Stawu jest jedną z najpopularniejszych polskich pisarek thrillerów psychologicznych i prekursorką nurtu Domestic Noir w Polsce. Jej debiutancka powieść Idealna szybko zdobyła status bestsellera, a książka Nieobliczalna została zekranizowana Historie Magdy Stachuli wciągają od pierwszych stron i nie pozwalają oderwać się aż do zaskakującego finału. Pisarka słynie z misternie konstruowanych intryg, psychologicznej głębi i nieustannie rosnącego napięcia. Mieszka w Krakowie, gdzie pełnoetatowo pracuje nad kolejnymi powieściami. Podczas spotkania będzie okazja do rozmowy z autorką o jej twórczości oraz kulisach pracy nad książkami. Wstęp na wydarzenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych BoxPlan. Helm Dreschera 5. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Helm, ulica Okrzowska 27.
0: Już teraz o poranku od 10 do 15 stopni i bardzo słonecznie, a maksymalnie dzisiaj od 20 na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. O deszczu nie ma mowy, wiatr słaby, ciśnienie bardzo wysokie. Niedziela podobna, a w poniedziałek od północnego zachodu przyjdą ulewy.
2: Prognozę pogody sponsoruje BoxPlan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
0: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Helm, ulica Okrzowska 27.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam w sobotę, w długi majowy weekend i jak co tydzień zapraszam na garść sportowych doniesień. Na początek MMA i dwie walki reprezentantów Centrum Sportu Walki Bastion w Chełmie, o czym więcej trener Wojciech Zaprawa.
2: W ostatni weekend dwójka naszych reprezentantów brała udział w zmaganiach, mowa tu o walkach w MMA. Radosław Pasternak brał udział w walce semi-pro na gali AK Fight w Głowie Małopolskim. Niestety przegrał ten pojedynek przez techniczny knockout, ale była to jego druga walka w przeciągu 3 miesięcy, także ambitnie podszedł do tematu. Wiadomo, MMA jest bardzo nieprzewidywalne i tym razem się nie udało. Jednak niezależnie od tego, wielkie brawa za odwagę, żeby wejść do klatki. Wiadomo, że MMA to jest sport, gdzie naprawdę ryzyko kontuzji jest ogromne, także jestem z nich bardzo dumny. Kolejnym reprezentantem naszego klubu był Kasper Matuszyński, który brał udział w amatorskich zawodach High Kick League w Żyrardowie. Po 3 walkach zdobywa on złoto w kategorii 77 kilo. Warto nadmienić tutaj, że Kasper wszystkich swoich rywali pokonał przez knockout w pierwszej rundzie. Dosłownie 3 walki, każdego rywala zmiótł w stójce, można powiedzieć. Łączny czas w klatce to około 1,5 minuty, we wszystkich walkach oczywiście, także poszedł jak burza, jestem z niego bardzo dumny i wielkie słowa uznania, bo naprawdę jest to spektakularny wynik. Podsumowując, ten weekend jedna przegrana semi-pro i jeden turniej wygrany, złoto w kategorii 77 ląduje na szyi Kaspra Matuszyńskiego.
1: Tymczasem zawodnicy chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori są w dalszych przygotowaniach do jednego z najważniejszych tegorocznych startów. O szczegółach prezes sensei Bartłomiej Zakrzewski.
3: Miniony weekend upłynął w formie szkoleń sędziowskich oraz przygotowań zawodników do zbliżających się mistrzostw Europy. Po raz kolejny w górskiej miejscowości Mrzesidle odbyło się cykliczne zgrupowanie kadry narodowej oraz konferencja sędziowska. Organizatorem był Polski Związek Kyokushin IKO Poland. Celem takiej imprezy jest polepszenie jakości i kompetencji sędziowskich, jak i doskonalenie umiejętności zawodniczych. Ci drudzy szlifowali formę pod okiem utytułowanych trenerów, pracując nad siłą, szybkością i wydolnością. Natomiast zawodnicy startujący w konkurencji kata dopieszczali obowiązujące ich układy. Sędziowie doskonalili swój warsztat, tak aby wydawane przez nich werdykty były jak najbardziej trafne. W tym wydarzeniu chełmską szkołę karate Kyokushin Satori reprezentowali sensei Bartłomiej Zakrzewski i Wojciech Kłodnicki oraz sensei Marzena Łatka, Aleksandra Osolińska, Michał Łatka, Szymon Grabowski i Marcel Rojek. Takie wydarzenia jak te są bardzo potrzebne i sprawiają, że poziom wszystkich uczestników w sposób bardzo widoczny wzrasta. Zarówno zawodnicy poprzez uczestnictwo ulepszają swój warsztat, jak również kadra klubu, gdyż tylko ciągłe doskonalenie samego siebie może dać pewność i wysoką jakość w szkoleniu turniejowym oraz w procesie nauczania karate Kyokushin.
1: Z kolei reprezentanci klubu karate Kyokushin Kanku w Chełmie ostatni weekend poświęcili walce o medale. Mówi sensei Krzysztof Kozioł.
4: Klubowicze z klubu karate Kyokushin Kanku w Chełmie brali udział w ogólnopolskim turnieju karate Kyokushin, który odbył się w Łukowie. Był to turniej poświęcony sensejowi Norbertowi Bograńskiemu. W turnieju wzięło udział ponad 300 zawodników. Turniej rozegrany był na 3 matach. 8 ośrodków karate Kyokushin w Polsce startowało w tym turnieju. Z klubu karate Kyokushin Kanku startowało 6 zawodników. Jeśli chodzi o wyniki naszych zawodników, to najlepsza okazała się Barbara Śliwińska, która w kategorii 12-13 lat plus 50 kg stanęła na pierwszym miejscu podium. Na pierwszym miejscu podium również stanął Szymon Woźnia w kategorii 8-9 lat plus 50 kg. Srebrny medal zdobył Paweł Podgórski, który w kategorii 8-9 lat do 43 kg właśnie zajął 2. miejsce. Na najniższym stopniu podium uplasowali się Lena Kulbicka w kategorii dziewcząt 14-15 lat do 60 kg.

0: oraz Wojciech Szpunar w kategorii 10-11 lat do 34 kg. Poza podium na piątym miejscu uplasował się Jakub Kulbicki. Jednym z sędziów turnieju w Łukowie był sensej Krzysztof Kozioł oraz sensej Szymon Pawłowski. Natomiast sędzią głównym całego turnieju był założyciel naszego klubu, sensej Waldemar Kozioł, czwarty dan.
1: Zmieniamy dyscyplinę i oddajemy głos prezesowi chełmskiej Ligi Squasha Dariuszowi Wojciechowskiemu.
2: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na turniej squasha organizowany przez Chełmską Ligę Squasha. Turniej odbędzie się 9 maja, sobota, o godzinie 9.30 startujemy. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się. Czas na zapisywanie się jest do czwartku przyszłego. Natomiast bardzo serdecznie zapraszamy również osoby niegrające do kibicowania, do wspierania zawodników. Im Was będzie więcej, dla nas będzie przyjemnie grać dla siebie i dla Państwa. Zapisujemy się albo przez telefoniczny kontakt do mnie 601-994-48, albo bezpośrednio na stronę Polskiego Związku Federacji Squasha. Oczywiście trzeba mieć licencję aktualną.
1: Przechodzimy do zapasów i do cementu Gryfa Chełm. Alicja Wojewódzka ma za sobą udział w Mistrzostwach Europy Seniorów w albańskiej Tiranie. Nasza sportsmenka walcząca w biało-czerwonych barwach trafiła na trudną rywalkę już na początku zmagań. Relacjonuje wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
3: Alicja wystartowała w kategorii olimpijskiej do 62 kg. Miała tam bardzo niekorzystne losowanie. W jej grupie znalazła się mistrzyni świata Rosjanka, mocna Azerka. Alicja w swoim pierwszym pojedynku eliminacyjnym spotkała się z Niemką Leistner. Tym razem Niemka niestety wzięła rewanż za niedawną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy U23. Zwycięstwo Niemki oznaczało, że Alicja musi czekać na kolejne walki Niemki, czy daje jej to szansę walki w repasażach.
1: Na nieszczęście dla chełmskiej zapaśniczki reprezentantka Niemiec uległa wspomnianej Rosjance w pojedynku o wejście do finału. Zgodnie z przepisami repasaże ta porażka odcięła również drogę Alicji Wojewódzkiej do strefy medalowej. A my do programu wracamy po przerwie.
4: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
5: Reklama.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
8: To może być... Może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Wracamy do studia i pozostajemy jeszcze na zapaśniczych matach. Reprezentanci cementu Gryfa Chełmu mają za sobą udane występy w krajowych turniejach, o czym więcej Zdzisław Biały, wiceprezes klubu.
2: Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w grupie dziewcząt odbyły się w Kielcach i tutaj bardzo dobry start naszych zawodniczek. Drużyna składająca się z 16 zawodniczek zajęła drużynowo pierwsze miejsce i medale dla cementu Gryfa Chełm zdobyły srebrne medale Izabela Wawron i Martyna Maciukiewicz, natomiast medale brązowe zdobyły Aleksandra Anasiewicz, Lena Chudzicka, Stella Kozak i Lena Kutarba. Drużynę poprowadził w tym turnieju Dariusz Kucharski. Natomiast w Połańcu odbyły się mistrzostwa młodzików w stylu wolnym i tutaj nasz taki pierwszy, można powiedzieć, eksperymentalny start, bo nasi młodzicy startują w stylu klasycznym, a tu spróbowaliśmy wystartować w stylu wolnym i taka grupka 6 zawodników wystartowała i muszę powiedzieć, z dużymi sukcesami, bo nawet medalami, srebrny medal Adam Gąsiorowski i brązowy medal Hubert Czarnecki. Pozostali zawodnicy również zajęli punktowane miejsca, a drużynę poprowadził w tych zawodach trener Marcin Sadowski.
1: Powodów do narzekań nie mają również zapaśnicy LMKS-u Krasnystaw, mówi trener Adam Swatek.
3: Bardzo dobrze wykazali się nasi zawodnicy z grupy młodzików, którzy minioną niedzielę brali udział w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików regionu C w Połańcu, gdzie rywalizowali między sobą zawodnicy 4 województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. W sumie w mistrzostwach wystąpiło 123 zawodników. Nasz klub reprezentowało 15 naszych podopiecznych, którzy w klasyfikacji drużynowej wypadli bardzo dobrze, zajęli pierwsze miejsce, zdobyli 4 medale. Złoty medal zdobył Igor Modrzyński w kategorii do 48 kg, srebrny Ksawier Suszek w kategorii do 44 kg, brązowe medale zdobyli Antoni Mazur w kategorii do 41 kg i Mikołaj Kończyński w kategorii do 52 kg. I oczywiście szanse na brązowe medale miał również 3 naszych zawodników, którzy w walce o 3 miejsce niestety, ale przegrali, zajmując 5 pozycję. W kategorii do 44 kg Aleksander Miszczak, Daniel Kura w kategorii do 48 i Marcel Bogdański w kategorii do 68 kg. Pozostali zawodnicy klasowali się poza pierwszą 8. Muszę wspomnieć, że te zawody były dla nas bardzo ważne, ponieważ są to zawody zaliczane do współzawodnictwa krajowego dzieci i młodzieży.
1: Koniec kwietnia przyniósł również kolejne medale w szeregach MLUKS-u Włodawa. O szczegółach trener Robert Lenart.
4: Miniony weekend MLUKS Zapasy Włodawa uczestniczył w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, dziewcząt i chłopców regionu C. Dziewczęta walczyły w Kielcach 25 kwietnia, natomiast chłopcy walczyli w Połańcu 26 kwietnia, dzień później. Wystartowały 3 dziewczęta. Można powiedzieć, że lepiej nie mogły wypaść, ponieważ zdobyły 2 brązowe medale i 1 piąte miejsce, tylko tutaj taka sytuacja była, że Vanessa Haciołka i Maja Lewczuk spotkały się w walce o 3 miejsce. No już wiadomo, jedna musiała pożegnać się z podium. Druga, Kalina Hołot, zdobyła 3 miejsce również. Natomiast chłopcy zdobyli również 2 medale, wystartowało ich 5. Szymon Ciepołowicz był bezkonkurencyjny w kategorii wagowej do 75 kg. Przez całe zawody nie stracił punktu technicznego, wszystkie walki skończył przed czasem. 3 miejsce, brązowy medal zdobył Antoni Paprota. Uległ jedynie w półfinale zawodnikowi z Krasnego Stawu po bardzo zaciętej i wyrównanej walce. Miejsce punktowane zdobyli Maciej Tureniec, Sebastian Sołtys. No i bardzo dobrze również zaprezentował się debiutant na tych zawodach, Alan Włoch, który w pierwszej walce położył swojego przeciwnika na łopatki. No później spotkał dużo bardziej zaawansowanych zawodników i niestety, ale przegrał 2 kolejne swoje walki.
1: Przechodzimy do strzelectwa i kolejnych dobrych występów zawodników MKS-u Dragon Chełm. Więcej prezes klubu Jan Dąbski.
5: W Świerżach, Strzelnice do Rochuszcz, odbyły się 65. ogólnopolskie zawody strzeleckie o srebrne muszkiety, finał wojewódzki. kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna drugiego liceum ogólnokształcącego w Chełmie przed drużyną ELO imienia ONZ z Biłgoraju. Zwycięska drużyna startowała w składzie Weronika Łukaszewska, Martyna Nowosad i Antonina Daniluk. Opiekun Krzysztof Olejniczak. W kategorii chłopców pierwsze miejsce zespół szkół technicznych w Chełmie. Opiekun Mariola Wnukowska, skład zespołu Oberda Mateusz, Oberda Jakub, Kuba Kowalski. Drugie miejsce w tejże kategorii chłopców, drugie liceum ogólnokształcące w Chełmie. Trzecie miejsce ogólnokształcące liceum lotnicze w Dęblinie. I czwarte miejsce zespół szkół w Parczewie. Indywidualnie wśród dziewcząt pierwsze miejsce Weronika Łukaszewska, 569 punktów, drugie ELO w Chełmie. Drugie miejsce Nowosad Martyna, 555 punktów, drugie ELO w Chełmie. Trzecie miejsce Daniluk Antonina, drugie ELO w Chełmie. Indywidualnie chłopcy, pierwsze miejsce Kaniewski Michał, drugie ELO w Chełmie. Drugie miejsce Oberda Mateusz, zespół szkół technicznych w Chełmie. I trzecie miejsce Oberda Jakub, również zespół szkół technicznych w Chełmie. Zespoły zwycięskie uzyskały kwalifikacje na zawody centralne. Czy się odbędą, nie wiemy, albowiem do tej pory Ministerstwo Obrony Narodowej nie ogłosiło na te zawody konkursu. Jeżeli by się miały odbyć, to będą się w miesiącu wrześniu.
1: Aktywny weekend mają za sobą także kolarze okrzowskiego peletonu. Mówi Jarosław Garda.
6: Minioną sobotę 25 kwietnia odbył się pierwszy etap Gminnej Ligi Rowerowej ze świętym Janem Pawłem II. Zawody przy szkole podstawowej w Okrzowie przebiegły w fantastycznej pogodzie, co zapewniło uczestnikom optymalne warunki do sportowej rywalizacji. Na starcie stanęła ponad setka młodych sportowców, podzielonych na kilkanaście kategorii wiekowych. Wyścigowi towarzyszyły atrakcje w postaci konkursów wiedzy i działań edukacyjnych. Kolejne zawody z tego cyklu odbędą się 16 maja w Żmudzi. W niedzielę 26 kwietnia kolarze rywalizowali w Tykocinie podczas maratonów kresowych. Zawodnicy zmagali się z silnym wiatrem oraz opadami śniegu. Wszyscy nasi zawodnicy rywalizowali na dystansie mega, liczącym 35 km. Oto miejsca zawodników w swoich kategoriach wiekowych. Adam Rękas wywalczył fantastyczne trzecie miejsce w kategorii oraz piąte miejsce Open. Stanisław Pruchniak skoczył na drugie miejsce na podium, a Open był 12. Krzysztof Grajczyk przyjechał na piątym miejscu w kategorii, a Open był 31. Oliwier Kryszczyszyn wykręcił 9 miejsce w kategorii, a Open 62. Natomiast Wiesław Wepa zakończył rywalizację na 4 miejscu w kategorii i Open na 99 pozycji.
1: Na trzecią część odcinka zapraszam po przerwie.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
7: Reklama.
8: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
9: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca.

0: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na wielkie widowisko, jakiego Chełm jeszcze nie widział. Mała Armia Janosika. Setki głosów, jedna scena i niezapomniane emocje. Już 2 maja o godzinie 19 w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Poczuj niesamowitą atmosferę i góralską pasję na żywo. Bilety do nabycia w kasach Hadeku oraz kinie Zorza. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.

0: magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam panownie, wracamy do boksu i przenosimy się do MKS-u Olimp Chełm, mówi trener Konrad Rondoś.
2: Boksowaliśmy praktycznie cały tydzień od wtorku. Mistrzostwo Polski Młodzików organizowane w Gostyniu w Wielkopolsce przez klub SGW. Klub reprezentowało 4 zawodników, zdobyliśmy 3 medale, także mi się wielki sukces. Z zawodników, którzy reprezentowali klub, to była Nikola Wyrostek, która zdobyła brązowy medal w ciasnej walce o finał i w jednej z najbardziej obsadzonych kategorii, bo były kategorie naprawdę słabe, a były kategorie takie jak tutaj 3 mocne dziewczyny, 2 kadrowiczki i naprawdę tocząc 3 walki zdobyła brązowy medal, 2 kończąc przed czasem, 3 przegrywając na punkty. W kolejnej walce boksował Alan Fish, jeżeli chodzi o chłopców. Jeszcze mało doświadczenia, odpadł w eliminacjach, że tak powiem, w pierwszej walce i nie stanął na podium. Kolejny zawodnik Sebastian Wepan, talent, 3 mocne walki. Brązowy medal, tak zakończyliśmy ostatecznie, a przegraliśmy z mistrzem tej kategorii wiekowej i wagowej w punktacji 2-1, czyli tak naprawdę wynik mógł pójść w tą stronę i tu jest trochę taki niedosyt. Ostatnim zawodnikiem Mikołaj Rondoś, 44 kg, został mistrzem, stoczył 4 walki, wszystkie rozgrywając na swoją korzyść, nie przegrał żadnej rundy, nawet jednym punktem i ostatecznie jeszcze został wybranym najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Polski tego roku, także no, sukces, jeszcze raz sukces, trochę niedosyt. Wiadomo, że trener zawsze będzie oczekiwał trochę więcej. Wiadomo, że też to jest sport kontraktowy. Tutaj odgrywa rolę wszystko, nawet ten ułamek szczęścia jest niezbędny.
1: Zaraz po tych mistrzostwach Igor Rondoś oraz Kacper

0: Humus, także reprezentanci chełmskiego Olimpu, wsparli drużynę Urasz Kielce w meczu Polskiej Ligi Boksu i wspólnie z nimi 12-6 pokonali rywali z Golden Team z Nowego Sącza. Teraz biegi i jako pierwsza obszerną relację zda Alena Rorat z grupy Hełmbiega.
1: W sobotę 25 kwietnia w Woli Głowskiej odbył się piąty duatlon pamięci generała Franciszka Kleberga. Jego uczestnicy mieli do pokonania bieg na dystansie 5 km, następnie jazdę na rowerze na dystansie 20 km i jeszcze jedną pętlę bieg na dystansie 2,5 km. Grupę Hełmbiega reprezentowali Jolanta Bojarczuk i Jacek Bazela i oboje wrócili z zawodów ze statuetkami dla zwycięzców. Jacek z wynikiem 1 godzina 11 minut i 3 sekundy stanął na trzecim stopniu podium w swojej kategorii, a Jola z czasem godzina 26 i 44 sekundy uplasowała się na drugim miejscu w kategorii wiekowej, a duatlon w Woli Głowskiej ukończyło prawie 80 osób. Także w sobotę 25 kwietnia w Lublinie odbyła się kolejna edycja imprezy pod nazwą Botaniczna Piątka. To cykl biegów na dystansie 5 km organizowanych w ogrodach botanicznych w kilku miejscowościach w Polsce. W Lublinie miejscem rozgrywania zawodów jest Ogród Botaniczny UMCS. Na starcie wiosennej edycji pojawiło się ponad 400 osób, a wśród nich prawie 30 osób z Chełma. Najlepiej z nich spisał się Krzysztof Wyrostek, który z czasem 20 minut i 6 sekund zajął czwarte miejsce Open i pewnie zwyciężył w swojej kategorii wiekowej. Na podium w swoich kategoriach stawali także Krzysztof Tarasewicz, trzecie miejsce w kategorii wiekowej, i Jagoda Szercer, drugie miejsce w kategorii wiekowej. A ponadto grupę Hełmbiega reprezentowali Grzegorz Szczurek, Tomasz Kruszyński, Tadeusz Brzezicki i Ewelina Sykucka. Kolejne wydarzenie z udziałem chełmskich biegaczy to PKO Gdynia Półmaraton, który w tym roku był częścią obchodów setnych urodzin miasta Gdynia, a ponadto miał rangę Mistrzostw Polski. Uczestnicy musieli zmagać się nie tylko z dystansem, ale także z wyjątkowo niesprzyjającą aurą. Wiał potwornie silny wiatr, padał deszcz i było bardzo zimno, ale w nagrodę na mecie czekał na nich zjawiskowo piękny medal. Świetne wynik uzyskał Kamil Dulski, który z czasem 1 godzina 39 minut i 16 sekund zajął 1210 miejsce Open. Ponadto biegli także Małgorzata Dulska, Anna Podwalna i Mateusz Szczepański, a w półmaratonie wziął udział prawie 10 tysięcy osób. W niedzielę 26 kwietnia w Suścu rozegrano 12 bieg nad Tanwią. Uczestnicy mieli do wyboru bieg na dystansie 10 km lub marsz Nordic Walking na dystansie 5 km, których trasy poprowadzono urokliwymi ścieżkami roztocza. W zawodach wzięła udział bardzo liczna grupa chełmian, a najlepiej z nich w biegu na 10 km spisał się Paweł Śliwa, który z czasem 40 minut i 59 sekund zajął 6 miejsce Open i 2 miejsce w kategorii wiekowej. W pierwszej 20 zameldowali się także Grzegorz Szczurek, 12 miejsce Open, Adam Brzuszek, 13 miejsce Open i Daniel Kowalski, 19 miejsce Open, a na podium stawały także nasze panie. Jagoda Szercer wywalczyła 2 miejsce w kategorii wiekowej, a Monika Korzeniowska pierwsze miejsce w swojej kategorii. W wydarzeniu wzięło udział prawie 200 osób. Ostatni weekend kwietnia to tradycyjnie Pieniny Ultra Trail. W ramach 13. edycji rozegrano biegi na 8 dystansach od niespełna 7 do 135 km. Na 3 z nich rozegrano Mistrzostwa Polski w biegach górskich, więc na starcie pojawiła się elita polskich biegaczy górskich. Rywalizacja przyniosła bardzo wysoki poziom sportowy oraz liczne rekordy tras. Warunki sprzyjały szybkiemu bieganiu, a przy okazji podziwianiu pięknych widoków z wisienką na torcie, jaką były ośnieżone szczyty Tatr. Fantastyczny start zanotował Kamil Borowski, który wystartował w biegu na 44 km z przewyższeniami ponad 2000 metrów i w mistrzowskiej stawce zajął fantastyczne 19 miejsce Open. Wynik Kamila to 3 godziny 54 minuty i 21 sekund. Na tym samym dystansie wystartowali także Tomasz Lipiński Lipiński, Mariusz Bakun i Jola Bakun. Ja i mój brat Artur wystartowaliśmy w biegu na 13 km. Z dystansem 34 km zmierzył się Kamil Mackiewicz, który uzyskał 3 godziny 33 minuty i 21 sekund, a w wydarzeniu wzięło udział prawie 6 tysięcy osób.
0: A o tym, gdzie w ostatni weekend kwietnia startowali reprezentanci sekcji biegowej ruchu Izbica, powie Paweł Zieliński.
2: Od kilkunastu lat ostatni weekend kwietnia to jedna z największych biegowych imprez biegów górskich w Polsce, czyli Pieniny Ultra Trail. I to jest impreza, na którą my regularnie jeździmy jako sekcja co najmniej od 6 lat. Co roku ten event jest coraz większy, coraz lepszy i naprawdę warto tam bywać. W tym roku nasi zawodnicy pojawili się na 3 z 8 w zasadzie dystansów, a łącznie udział wzięło ponad 6 tysięcy zawodników, więc to świadczy o bardzo mocnej rywalizacji. Na dystansie 96 km, czyli niepokornego mnicha, wystartował Damian Antonczak. Zajął 64 miejsce, uzyskując czas 15 godzin, 5 minut i 48 sekund. Na ciut krótszym dystansie 65 km, czyli dzikim groniu, wystartował Marcin Ścibor. Zajął 277 miejsca, jego czas to 10 godzin, 33 minuty i 22 sekundy. I mieliśmy jeszcze trójkę zawodników na dystansie 34 km, czyli Żwawe Wierchy. Na 93 miejscu ja miałem przyjemność się uplasować, czyli Zieliński Paweł. Mój czas to 3 godziny, 42 minuty i 16 sekund. Na 140 miejscu ukończył Marcin Dras, 3 godziny, 54 minuty, 4 sekundy. I 183 wśród kobiet była Monika Wolska, 5 godzin, 42 minuty i 13 sekund. Ja tylko przypomnę, że na Pieniny Ultra Trail odbywa się również rywalizacja w ramach Mistrzostw Polski, co przyciąga zawodników z samego topu. Ale to nie była jedyna tak duża impreza, na której byliśmy, dlatego że w weekend odbył się maraton w Londynie. Ci, którzy śledzą biegowe środowisko, wiedzą, że został tam już złamany rekord świata, przebita bariera 2 godziny na tym dystansie, ale my mieliśmy też tam dwóch swoich zawodników. Marek Antończak ukończył maraton z 3 godziny 4 minuty, a Ireneusz Kawryluk 3 godziny 49 minut i 9 sekund. I ostatnią imprezą, na której byliśmy, był duatlon w Woli Głowskiej. Tam wystartowało dwóch zawodników na dystansie sprinterskim. Piąty Open i pierwszy w swojej kategorii był Andrzej Łoiński. Godzina 2 minuty 4 sekundy. Niewiele dalej za Andrzejem, bo z czasem godzina 5 minut i 22 sekundy uplasował się Piotrek Czemerys. Dało mu to 12 miejsce Open i trzecie w swojej kategorii wiekowej, więc obaj panowie z tego duatlonu przywożą miejsce medalowe.
0: Przed nami ostatnia przerwa, wracamy za chwilę.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Reklama. Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Chcesz zbudować siłę i charakter? Przyjdź do Fortis Box przy Wolności 8A w Chełmie. Czekają na Ciebie ścianka wspinaczkowa, liny, cross-training, yoga i inne treningi funkcjonalne. Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i seniorów. Niezależnie od wieku, tu zaczyna się Twoja forma. Fortis Box. Podejmij wyzwanie. Bez umów i ukrytych kosztów. Fortis Box. Wolności 8A. Twoja siłownia. Twoje zasady.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
8: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połanicka

0: to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Reklama.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Marcin Petruk, witam raz jeszcze. W ciągłej rywalizacji są tenisistki stołowe UKS-u Żaczek Fajsłowice, a więcej powie trener Tadeusz Bochniarz.
2: W Krakowie rozegrano Mistrzostwa Polski juniorów w tenisie stołowym. Nasz klub, a zarazem województwo, reprezentowała Antonina Serafin. Każdy sportowiec marzy o występie na igrzyskach, na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Polski. Awans Antoniny do Mistrzostw Polski juniorów jest jej kolejnym sukcesem. Jej występ oceniam jako bardzo udany. W turnieju indywidualnym zmierzyła się z zawodniczką wyżej notowaną z pierwszoligowego klubu z

0: Skarbek Tarnowskie Góry, Marią Toborek. Mecz był bardzo emocjonujący. Antonina niespodziewanie dobrze rozpoczęła, prowadząc 2-0 w setach. Potem prowadziła 3-1, ale bardziej rutynowa zawodniczka potrafiła wyciągnąć wnioski, a Antonina nie otrzymała koncentracji i w efekcie uległa bardziej doświadczonej zawodnicy 3-4. W następnej grze dość łatwo pokonała Hanię Bostoł z UKS Czarni Piszcz 3-0, co pozwoliło na sklasyfikowanie jej na miejscach od 33 do 48 w gronie 64 zawodniczek. Bardzo dobrze zagrała w grze mieszanej z zawodnikiem Polonii Wodchock Adamem Gbiorczykiem, gdzie pokonali mocną parę AZS-u Wrocław Wnęk Murawska 3-2. Był to bardzo zacięty pojedynek od stanu 0-2 do 3-2. Bardzo dużo się wydarzyło. A decydujące zagrania i punkty akurat były dziełem Antoniny. Niestety na drodze w dalszej stanęła im para Szymon Falmenhaft Polonii Rzeszów i Matylda Hardyś, jedynka turniejowa z Brunowionki Kraków. Niestety na tym ten turniej deblowy musiał zakończyć. W grze podwójnej Antonina grała również z zawodniczką Polonii Wodchock, Martyną Cichą. Uległy 1-3 dziewczynom z AZS-u Wrocław Zyna Murawska. Mistrzostwa przeszły do historii. Dobra gra Antoniny dała punkty w systemie sportu młodzieżowego i pozwoli spokojnie czekać na pierwszy Grand Prix juniorów, ponieważ będzie miała zapewniony limit do tych zawodów. Nie będzie musiała uczestniczyć w turniejach wojewódzkich. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wysokiej formy Antoniny na te zawody. Byli to koledzy klubowi: Paweł Suszek, Bartek Świdnik, Konrad Korzeniowski, i rodzicom, którzy zapewniają transport na zawody.
1: I czas na piłkę nożną. Skupimy się na meczach z zeszłego weekendu, a o spotkaniach rozgrywanych wczoraj i jeszcze w czwartkowy wieczór powiem więcej w poniedziałkowych wiadomościach sportowych i oczywiście w kolejnym magazynie. Komplet punktów do dorobku dopisała trzecioligowa Chełmianka, która na własnej murawie pokonała rezerwy Korony Kielce 4-1. Po meczu rozmawialiśmy z trenerem Ireneuszem Pietrzykowskim.
2: Fajna reakcja, bo tak zaczęliśmy nieźle, ale nadzieliśmy się na taką głupią stratę i bramka dla Korony, ale super reakcja, bo jeszcze w przerwie odrobione i w zasadzie no kontrola meczu, tak naprawdę nic tam się nie działo takiego, co mogło być dla nas problemem.
1: W miniony weekend następną kolejkę rozegrali również czwartoligowcy. Start Krasnystaw dorzucił do dorobku 1 punkt po remisie 2-2 z Orlątami Radzeń Podlaski. Z kolei Bóg-Hanna spadł o 1 lokatę w tabeli po przegranej 0-5 z Ładą Biłgoraj. Poprzedni weekend przyniósł zmianę na stanowisku lidera chełmskiej okręgówki. Zapewniła go sobie Ekoróżanka, która 3-0 pokonała Witrum Wola Uchruska. Relacjonuje trener Patryk Błaszczuk.
3: Można się cieszyć z tych 3 punktów, bo naprawdę ciężki mecz nam przeciwnik postawił, ciężkie warunki. Na pewno pierwsza połowa do zapomnienia. Zmieniliśmy ustawienie, zmianę zrobiliśmy w środku pola. Gdzieś to ruszyło, strzeliśmy 3 bramki. No na pewno cieszą te 3 punkty, ale mecz do zapomnienia, bo naprawdę no, też jestem zdziwiony, że Wola Uchruska jest ustawiona, bo naprawdę dobrze wygląda i cieszymy się z 3 punktów i myślimy o następnym meczu, bo teraz przystępujemy do następnego meczu jako lider, więc no, chcemy to podtrzymać.
1: Po 19 kolejce na drugą lokatę spadła Astra Leśniowice, która 1-1 zremisowała z Unią Rajowiec, mówi trener Artur Dąbrowski.
4: Do przerwy prowadziliśmy grę. Natomiast na drugą połowę chyba zostaliśmy w szatni, bo wyszliśmy jakoś bez wiary, bez zaangażowania, strzelili nam bramkę na 1-1. Mieliśmy parę sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. Oni też mieli jedną, też jej nie wykorzystali. No niestety, prowadząc grę, posiadając piłkę, niestety nie wygrywa się meczu. Mecz się wygrywa tylko wtedy, jak się strzeli o jedną bramkę więcej. My nie strzeliliśmy o jedną bramkę więcej, także kończymy mecz 1-1, podział punktów.
1: Na trzeciej okręgowej lokacie po 19 kolejce plasował się brat Sienica Nadolna, który 1-1 zremisował z Frasati Fajsłowice. Ruch Izbice musiał obyć się natomiast bez punktów, ulegając 0-3 Hetmanowi Żółkiewka. Więcej trener Roman Blonka.
5: Wszystkie bramki, które straciliśmy, powstały w fragmentach, 2 bezpośrednio z rzutu rożnego, 1 po wrzucie z autu. Mecz zdecydowanie dla gospodarzy, może jakieś tak klarowne sytuacje stworzenia, ale duże zagrożenie powstały w fragmentach mieli.
1: Złą passą przerwali w zeszły weekend piłkarze rezerw Chełmianki, którzy 2-1 wygrali z GKS-em Łopiennik, mówi trener Andrzej Krawiec.
6: Pierwsza połowa graliśmy z wiatrem,
3: więc gdzieś tam lepiej nam się operowało tą piłką. Tych sytuacji gdzieś więcej stworzyliśmy, natomiast w drugiej połowie Łopiennik bardziej agresywnie wyszedł do nas, strzelił bramkę i taki mecz walki. My natomiast cieszymy się bardzo, bo ostatnie 4 mecze były bez punktów. Wreszcie zapunktowaliśmy i dla nas w tym momencie jest to chyba najważniejsze, że wygraliśmy mecz.
1: W zeszły weekend 15 kolejką rozegrały natomiast zespoły chełmskiej klasy A. Fotel lidera utrzymała Granica Dorohusk, która 3-1 wygrała z Kutnikiem Dubeczno. Po spotkaniu rozmawialiśmy z trenerem Jackiem Ziarkowskim.
6: Byliśmy pewni, że zdobędziemy komplet punktów i taki był cel. Jeśli chodzi o to spotkanie, najbardziej obawiałem się o podejście mentalne do tego meczu, ale zawodnicy stanęli na wysokości zadania i przechyliliśmy szale zwycięstwa na naszą korzyść, także pewne 3 punkty mieliśmy jeszcze sytuację, żeby podwyższyć wynik tego spotkania. Na pewno jeśli chodzi o minus, to, że straciliśmy bramkę, więc tutaj na pewno musimy nad tym elementem popracować, bo do tej pory bardzo solidnie graliśmy w defensywie.
1: Tą wiadomością kończymy ten odcinek. O 9:00 był z Wami Marcin Petruk, a z treściami sportowymi wracam do Was już w poniedziałek o 8:30. Miłego weekendu.
7: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9:00 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
8: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
9: Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
10: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
11: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Chełmski Dom Kultury zaprasza. Męskie Brzmienia. Pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Znane polskie i światowe hity w zupełnie nowych, zaskakujących aranżacjach. 9 maja, godzina 16 i 19. Bilety na hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
14: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
1: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
1: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
2: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
1: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tzw. zaświadczeń stażowych.
0: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów wdłuż rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Od tego weekendu wyjątkowe miejsce na historycznej i turystycznej mapie Chełma znów będzie dostępne w szerszym zakresie. Krypty pod chełmską bazyliką od momentu otwarcia cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.
5: W ubiegłym roku przyjęliśmy ponad 20 tysięcy pielgrzymów. Mamy co pokazać, dlatego chciałem serdecznie zaprosić. Już 1 maja rozpoczynamy sezonie pielgrzymkowo-turystycznym. Już tak naprawdę to już od 1,5 miesiąca zgłaszają się grupy na indywidualne zgłoszenia. My również oprowadzaliśmy. Na razie do czasu wakacji weekendowo, więc sobota, niedziela będą dostępne krypty, piwnice i punkt widokowy w godzinach od 10 do 18. Natomiast za indywidualnym zgłoszeniem również je otwieramy i czekamy.
4: Mówi ksiądz Andrzej Sternik, kustosz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej. Zaproszenie jest dodatkowo poparte tym, co nowego zaoferowano na ekspozycji. To m.in. rekonstrukcje twarzy osób, których szczątki spoczywają w podziemiach pod bazyliką.
6: Zaraziłem pomysłem proboszcza i udało się w zespole antropologów łódzkich rzecz tę wykonać. Zrobiliśmy 3 najważniejsze groby. Groby wewnątrz cerkwi katedralnej jednego z synów z pierwszego małżeństwa, Daniela Romanowicza. I teraz mamy ten wizerunek obiektywny, naukowy. Jak on wyglądał? Jest to fascynujące. Rzeczywiście możemy popatrzeć, jak ci ludzie wyglądali. Okazuje się, że zdumiewająca jest specjalna. Specjalnie się nie różnili od nas. Może byli masywniej w tych rysach twarzy zbudowani.
4: Mówi dr Stanisław Gołub, prowadzący od lat badania naukowe na Górze Chełmskiej. W sali koncertowej Lubelskiej Filharmonii samorząd województwa lubelskiego wręczył stypendia w dziedzinie kultury. Wsparcie, które dla wielu jest pierwszym poważnym krokiem na artystycznej drodze. Wśród setek wyróżnionych znaleźli się także młodzi twórcy z naszego regionu. 5 z powiatu chełmskiego i 4 z Chełma, którzy coraz śmielej zaznaczają swoją obecność w świecie sztuki. Ich działalność to szerokie spektrum od muzyki i tańca, które dominują w tegorocznym gronie laureatów, po literaturę i sztuki wizualne. W tym roku na program przeznaczono ponad 270 tysięcy złotych. Z 517 zgłoszeń wyłoniono 386 stypendystów w 2 kategoriach. Najmłodszy twórca kultury oraz młody twórca kultury. to pokazuje skalę zainteresowania, ale też rosnącą konkurencję i poziom artystyczny. Same stypendia od kilkuset złotych miesięcznie po jednorazowe wsparcie sięgające nawet 10 tysięcy mają bardzo konkretny cel. Dać czas i przestrzeń na tworzenie, bo właśnie tego młodym twórcom często najbardziej brakuje.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Dziś i jutro ma być pięknie, a w poniedziałek z północnego zachodu przyjdą deszczowe, burzowe chmury. Ale na razie sobota, 22 stopni na północnym wschodzie, 25 maksymalnie w centrum, 27 na zachodzie. Nad morzem i w górach też powyżej 20. Pełne słońce, o deszczu nie ma mowy.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
2: Gmina Dubienka zaprasza na wyjątkowy piknik historyczny, który odbędzie się 3 maja od godziny 11 w malowniczej scenerii Uchańki przy Kopcu Kościuszki. Przenieś się w czasie i poczuj atmosferę epoki Sejmu Czteroletniego. W programie barwna prezentacja wojska z tamtych lat, scenki rodzajowe z epoki oraz występ wokalno-instrumentalny z repertuaru pieśni historycznych. Na zakończenie widowiskowe inscenizacje epizodów bitwy pod Dubienką przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Zobaczysz realistyczne manewry wojsk oraz odtworzenie kluczowych momentów walk. Na miejscu gastronomia i atrakcje dla dzieci. Spędź majowe popołudnia w atmosferze tradycji, historii i wspólnej zabawy.
3: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Gorąco.

0: KFC.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek, odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i

0: Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Reklama.

0: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
1: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
0: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
2: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczni, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
0: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13.45. Potrwa mniej więcej do 15.10. Gra też piłkarska Ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry. A Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem. A o Puchar Polski zmierzą się o 16.00 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Majówkę warto spędzić w gminie Dubienka, przekonują organizatorzy pikniku historycznego, który nawiązuje do wydarzeń sprzed kilkuset lat. Jak podkreśla wójt Michał Koziński, to nie tylko żywa lekcja historii, ale też sposób na budowanie turystycznej marki regionu.
5: W tym roku postanowiliśmy po raz pierwszy zrobić rekonstrukcję bitwy z 1792 roku. Termin nie jest przypadkowy, gdyż ta data i konstytucja 3 maja wiąże się z tą bitwą. Sama bitwa była stricte w obronie konstytucji 3 maja, więc my jako gmina Dubienka widzimy szansę, aby tą bitwą utożsamiana była nasza gmina. Widzimy w tym naszą szansę i mamy nadzieję, że ta rekonstrukcja przyciągnie dużo turystów, osób chętnych zobaczyć, jak wyglądały w tamtych czasach stroje, jak w pełnym rynsztunku konie, rekonstruktorzy z Kielc, szwadron kawalerii, pokażą armaty, huk, proch, to wszystko będzie.
4: Główne obchody z wielkim widowiskiem historycznym zaplanowano na 3 maja przy kopcu w Uchańce. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11. Świętowanie potrwa jednak dłużej.
5: Zaczynamy 2 maja o godzinie 17. Święto flagi, więc odśpiewanie wspólnie hymnu, później występy artystyczne dzieci i młodzieży z naszej szkoły podstawowej Liceum Ogólnokształcącego w Dubience. Następnie pokaz, już część rekonstruktorów wiadomo zjedzie dzień wcześniej, więc też również już na rynku przyjadą w pełnym ubiorze, będzie opowieść. Później taki przemarsz tych wojsk, udadzą się na Uchańkę. Serdecznie zapraszam, jeżeli tylko Państwo macie ochotę, cały weekend w Dubience.
4: Organizatorzy zapewniają też różnego rodzaju atrakcje towarzyszące dla dzieci i dorosłych. Start niedzielnego pikniku o 11. W Krasnym Stawie rusza procedura wyborcza do Rady Seniorów 4. kadencji. Burmistrz miasta ogłosił kalendarz wyborczy. Głosowanie zaplanowano na 25 maja. Od teraz można zgłaszać kandydatów. Prawo do tego mają organizacje senioralne, instytucje działające na rzecz osób starszych, a także sami seniorzy, również niezrzeszeni. Na złożenie dokumentów jest czas do 13 maja. Zgłoszenia przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza w Urzędzie Miasta, gdzie będą prowadzone wszystkie wszystkie czynności związane z organizacją wyborów. Władze miasta przypominają, że niezbędne formularze oraz szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory i Referenda. Rada Seniorów pełni funkcję doradczą i opiniodawczą. Reprezentuje osoby starsze i zgłasza ich potrzeby w sprawach dotyczących życia miasta.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Dziś będzie jeszcze cieplej niż wczoraj. Nad morzem i w górach powyżej, delikatnie powyżej 20 stopni. Na Mazurach, na Podlasiu 22, w centrum 25, na zachodzie Polski 27. Mnóstwo słońca, deszczu, nie. Dopiero w poniedziałek może trochę popadać. Jutro też gorąco.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiejsze Podaj Dalej będzie miało nieco inną formę, ponieważ zainspirowałam się niedawnym dniem książki oraz raportem o czytelnictwie Biblioteki Narodowej, więc skupimy się dzisiaj na autorce, która tworzy w naszym regionie. Porozmawiamy z Patrycją Pelicą, która opowie nam o swojej powieści Spalona za czary, Historia Trini Papistein oraz podzieli się z nami swoimi inspiracjami i planami na przyszłość. Patrycja Pelica studiowała filologię polską na KUL-u i turystykę historyczną na UMCS-ie. Z zawodu nauczycielka i pilotka wycieczek prowadzi zajęcia w Domu Kultury, a w wolnym czasie podróżuje, pisze reportaże i zbiera opowieści o przeszłości. Na swoim koncie ma sagę o polsko-niemieckiej rodzinie na Mazurach, Ritterowie. Zostańcie z nami, by posłuchać, co sama autorka mówi o swoich książkach, o inspiracjach i o tym, nad czym obecnie pracuje.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją i jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Patrycja Pelica odwiedziła nasze studio przy okazji promocji swojej książki Spalona za czary. Historia Triny Papistein. Z autorką rozmawiał Marcin Petruk.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Patrycja Pelica.
3: Pisarka pochodząca z powiatu włodawskiego, z Grabniaka, do tego pewnie jeszcze dzisiaj nawiążemy, która tworzy od 2011 roku i stale od tamtej pory rozwijasz swój warsztat.
2: Tak, zgadza się. Zaczęłam właściwie jeszcze na studiach i później przez cały czas gdzieś znajdowałam jakieś tematy związane zazwyczaj, no najbardziej z historią, które mnie pociągały. Czy były to opowiadania, czy były to jakieś reportaże, czy też przyszedł czas na jakieś większe teksty, czy już właśnie na powieści, ale gdzieś wszystko się w tym moim życiu wokół tego pisania kręci, to prawda.
3: Masz na swoim koncie już całkiem sporo książek. Teraz pozostaniemy przy ostatniej dotychczasowej wydanej, czyli Spalona za czary, która mówi o tragicznych losach Triny Papistein. Poruszasz wątki historyczne, ale też czerpiesz z wierzeń słowiańskich i demonologii, które są tobie bliskie z tego, co rozmawialiśmy przed wejściem do studia.
2: Tak, to jest dla mnie bardzo ważny temat, ponieważ ta książka opiera się w całości na pruskich kronikach sprzed 300 lat. Ona właściwie odtwarza szczegółowo od początku, od właściwie pierwszych plotek rzuconych tutaj na oskarżoną, na Katarzynę Zimmermann, czyli zielarkę.

0: z Pomorza, ze Słupska. Od pierwszych oskarżeń, pierwszych pomówień, przez później kolejno to, jak pędzi to właściwie lawinowo, przez cały proces, przez całe tutaj aresztowanie, przesłuchiwania, aż właściwie po egzekucję. Fikcji jest tutaj naprawdę bardzo mało. Wszystko, właściwie każde niemalże nazwisko, każde wydarzenie, wszystko się opiera właśnie na tym, co udało mi się w tych pruskich kronikach, czy też dokumentach późniejszych znaleźć. No i też jest dla mnie bardzo ważna książka z tego względu, że ona pokazuje właśnie losy tych kobiet. Też w tym czasie można zauważyć renesans zainteresowań właśnie, czy procesami o czary, czy dziejami tych osób, i co jest też bardzo dla mnie ważne i co zauważyłam, wiele osób zauważa, że to nie były typowe baby jagi. Tak jak tu możesz sobie, jak sobie wyobrażamy taką typową czarownicę, nie?
1: No miotła, kot.
0: Miotła, kot, jakiś spiczasty kapelusz, jakieś, nie wiem, podejrzane praktyki, może zbiera jakieś żyle po cmentarzu o północy i tak dalej. Tymczasem praca nad tą książką i też właśnie to, co Państwo w tej książce wyczytacie, pokazuje, że to wcale nie trzeba było tego ziela zbierać o północy, ani posiadać tego czarnego kota, bo tak naprawdę wystarczyło komuś podpaść. Tak jak ja pisałam o czarownicach na Pomorzu, no to najmłodsza oskarżona miała naście lat. No i największą winą było to, że była za ładna i spodobała się jednemu żołnierzowi, którego po prostu uczuć nie chciała odwzajemnić, a z kolei najstarsza oskarżona spalona w Gdańsku miała z kolei 80 lat, a jej winą było to, że w czasie pomoru wszyscy wokół umarli, no to jak zaraza, prawda, tak jak wiemy, a ona miała taką, no, w cudzysłowie byśmy powiedzieli szczęście, że ona jednak, kiedy wszystkich wokół wyłożyła zaraza, ona sobie żyła dalej, więc aha, to już było podejrzane. I tak naprawdę nie trzeba było wcale tak naprawdę zajmować się tą magią, tak jakbyśmy tą magię postrzegali. Właściwie nawet nie trzeba było się zajmować zielarstwem. Wystarczyło po prostu albo komuś podpaść, albo mieć jakiegoś takiego wpływowego wroga, albo najróżniejsze były metody, często po prostu procesy o czary służyły ściganiu osób, które po prostu były w jakiś sposób niewygodne. Moja bohaterka była niewygodna dla aptekarza. Pomagała ludziom za darmo, nie musiała brać za to pieniędzy, bo była żoną majstra rzeźnika, także miała pieniądze, nie chodziło o to, że nie miała co do garnka włożyć, ale miała wiedzę i chciała się tą wiedzą dzielić. I tym podpadła aptekarzowi, który wytoczył przeciwko niej. Naprawdę, jeżeli byście Państwo sięgnęli po moją książkę, tak przedziwne argumenty, że dzisiaj, kiedy się to czyta, to się po prostu nie mieści w głowie, że za coś takiego można być oskarżonym, można być torturowanym, czy wręcz można być skazanym, bo to są rzeczy naprawdę absurdalne, jak chociażby to, że, nie wiem, leci komuś ciemny dym z komina, a sąsiedzi uważają, że to diabelski ogon, który tam gdzieś wychodzi i powiewa sobie. I za to można było być, proszę Państwa, sądzonym.
1: Czy podczas zbierania materiału, tak jak teraz już nawiązując do tego, co powiedziałaś, był jeszcze jakiś inny przesąd, który tak mocno cię przeraził albo zszokował po prostu?
0: Tutaj przy czarownicach na pewno duże wrażenie zrobił na mnie wątek tych wszystkich diabelskich tak zwanych znamion. Czyli tak naprawdę za fakt posiadania jakichś pieprzyków, jakichś nietypowych rzeczy, znamion na skórze. Dzisiaj byśmy to usunęli, prawda, dosyć szybko kosmetycznie, ale wtedy nie można było sobie z tym poradzić i wiadomo, ludzie z tym przychodzili na świat. I wystarczyło posiadać coś takiego, żeby być już oskarżonym, że to było miejsce, gdzie na przykład jest się kąsanym przez swojego chowańca, czyli takiego diablika, który był wysłany do pomocy. I właściwie za to, że ktoś posiadał jakieś takie znamie, jakiś taki nietypowy pieprzyk, znak na skórze, już też można było być oskarżonym. Także tu znowu, nie trzeba było iść na cmentarz po żadne ziele o północy, ale wystarczyło posiadać coś takiego, na co no nie mamy wpływu tak naprawdę.
2: A za chwilę autorka zdradzi nam, o czym będzie jej kolejna powieść. Do rozmowy wracamy za chwilę.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? A może czas przemeblować swoją karierę? Aktualnie szukamy osób na stanowiska koordynator biura wsparcia produkcji oraz specjalista do spraw wsparcia produkcji. Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, konkretną i chcesz pracować tam, gdzie naprawdę dużo się dzieje, to może być miejsce właśnie dla ciebie. W zamian? Stabilna umowa o pracę, prywatna opieka medyczna, bonus świąteczny, zniżki na meble i w czasy pod gruszą. Aplikuj na meblewojcik.com.pl lub zadzwoń 785 777 766. Meble Wójcik. Rozwijaj się z nami.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Ekotaxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Heum Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
9: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Siki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza. Letnia trasa jubileuszowa Małej Armii Janosika. Potężne widowisko, setki artystów na scenie i autentyczna góralska energia, która porywa od pierwszego dźwięku. 2 maja, Amfiteatr Kumowa Dolina. Szczegóły na hdk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Zapraszam na drugą część rozmowy z Patrycją Pelicą, z którą rozmawiał Marcin Petruk.
2: Zachęcamy do sięgnięcia po książki, jak słychać warto, nie tylko dla miłośników demonologii i wierzeń słowiańskich. Natomiast to jest twoja ostatnia dotychczasowa książka, a teraz pracujesz nad kolejną. Cóż to będzie, tak żeby też za dużo nie zdradzać, a wiem, że odwołuje się teraz też do naszego regionu.
3: Tak jest, Spalona za czary została wydana w 2025 roku, a w tym roku szykujemy się już powoli do premiery książki, która będzie miała miejsce właśnie tutaj w moich bliskich dla mnie stronach, czyli będzie się działa we Włodawie. I we Włodawie przedwojennej, czyli też będzie mój ukochany okres historyczny. Chciałam nawiązać do czasu, kiedy Włodawa naprawdę była wielokulturowa, kiedy tam mieszkali ludzie różnych nacji, różnych wyznań, różnych narodowości i chciałam też nawiązać tutaj do wierzeń, które wtedy funkcjonowały. Ta książka w ogóle będzie dla mnie bardzo bliska, bo kiedy ją pisałam, nawiązywałam do historii, które sama znałam. Historii o wojnie bolszewickiej, o tych latach 20. kulcie Piłsudskiego tutaj, ale też wszystkich wierzeniach takich demonologicznych, ludowych, o których na przykład opowiadała mi moja babcia, czy też bardzo wiele osób, które już nie żyje, a które właśnie wychowywały się, których dzieciństwo właśnie upłynęło we Włodawie nad Bugiem w latach 20. I te historie tak gdzieś mocno we mnie siedziały, że po prostu tylko właściwie tak jak to omawia Norwid, odpowiednie trzeba dać rzeczy słowo. I po prostu szukałam właściwie miejsca, gdzie mogłabym to spożytkować i też pisałam te różne teksty do tej pory, ale tego jeszcze do tej pory miejsca nie znalazłam. A teraz wydaje mi się, że ta historia tak będzie jak w soczewce, to skupia wszystko. Do tej pory inspirowała mnie Lubelszczyzna, ale to jeśli chodzi o czasy takie już bardziej współczesne, bo pisałam o Świdniku, o świdnickich spacerach, kilkakrotnie reportaże i osoba związana z Solidarnością tutaj z Lubelszczyzny. Teraz, kiedy właśnie nawiązuję do tego dwudziestolecia, tak, w ogóle tyle wierzeń przy okazji historii, które udało mi się odkryć, można powiedzieć, że to jest studnia bez dna. Ja właściwie piszę i tu skończyłam tą książkę, której będziemy mieć tak na ten moment, myślimy o 1 września, o premierze, ale ja już myślę o kontynuacji, dlatego, że jest, no tutaj, że tak powiem, będą demony przede wszystkim wodne. Myślę, że to możemy zdradzić. Te, które związane są z Bugiem, związane są właściwie z lękiem przed wodą, a ja też będę chciała później nawiązać już w kolejnej książce, którą mam w głowie, do tych wszystkich demonów związanych ze żniwami, z dożynkami, ze zbożem, bo też moja babcia niesamowicie mnie nimi straszyła. Najpierw mówiła, nie zaglądaj do studni, bo cię wciągnie topielec. Oczywiście zaglądałam, bo chciałam zobaczyć, jak ten topielec wygląda. W mojej książce spróbujemy się zastanowić, czy ten topielec jest i faktycznie jak wygląda i dlaczego on jest, ale też straszyła mnie właśnie, żeby nie chodzić po polu, bo różne takie, jak to ona mówiła, żytniczki, południce i tak dalej mnie złapią. Strzygi, nie strzygi i to też zostało gdzieś w mojej głowie. No tego nie wykorzystałam, nie da się wszystkiego, bo też nie chciałam pisać książki wielkości Biblii na początek, żebyście Państwo też nie usnęli po drodze, ale tak myślę, że po tej pierwszej książce przyjdzie pora właśnie na tą kolejną, gdzie dalej zostaniemy w kręgu tutaj, bo bardzo mnie to

0: zachwyciło, nie ukrywam.
1: A za chwilę autorka podzieli się z nami swoimi inspiracjami. Skąd je czerpie? Dowiecie się o tym za chwilę.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Gmina Dubienka zaprasza na wyjątkowy piknik historyczny, który odbędzie się 3 maja od godziny 11 w malowniczej scenerii Uchańki przy Kopcu Kościuszki. Przenieś się w czasie i poczuj atmosferę epoki Sejmu Czteroletniego. W programie barwna prezentacja wojska z tamtych lat, scenki rodzajowe z epoki oraz występ wokalno-instrumentalny z repertuaru pieśni historycznych. Na zakończenie widowiskowe inscenizacje epizodów bitwy pod Dubienką przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Zobaczysz realistyczne manewry wojsk oraz odtworzenie kluczowych momentów walk. Na miejscu gastronomia i atrakcje dla dzieci. Spędź majowe popołudnia w atmosferze tradycji, historii i wspólnej zabawy.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Przed nami ostatnia część rozmowy Marcina Petruka z Patrycją Pelicą.
2: Teraz przejdźmy może nieco bardziej ogólnie do twojej wizji artystycznej, do tego, czym się inspirujesz. No i właśnie inspiracje. Jacy autorzy i jakie tytuły należą do twoich ulubionych?
3: Zawsze mnie bardzo ciekawił realizm magiczny i tutaj lubiłam sobie, no to 100 lat samotności czy dom duchów, to obowiązkowo wymienię, ale też na przykład lubię czytać reportaż, taki dobry reportaż i tu na przykład ostatnio moją wielką fascynacją jest Miedzianka, historia znikania Filipa Springera, który opowiada właśnie też o tym świecie przedwojennym, tylko on opowiada o miejscowości na Śląsku, która w związku z pracami górniczymi pod nią dosłownie się zapadła pod ziemię, że tam został tylko kościół protestancki bodajże na powierzchni, a wszystkie chałupy, chaty, domostwa, karczma, nawet wszystko się zapadło. I on to tak świetnie pokazuje, jak to funkcjonowało kiedyś, przed wojną, kiedy też tam mieszkało więcej Niemców, jak to funkcjonuje teraz, obecnie i wydaje mi się, że to jest to też świetna książka. Też myślę, że w dużej mierze była też moja inspiracja tutaj do pisania o tym dwudziestoleciu.
2: Książki i autorze samo przejście są swego rodzaju inspiracją, ale jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, twoimi pasami jest też historia, jak teraz słyszeliśmy, nie tylko regionalna, ale też kino i muzyka. Czy to też ma wpływ na to, jak tworzysz i o czym tworzysz?
3: Tak, chociaż mówiąc szczerze, na to może teraz mamy mniej czasu, ale ta muzyka słowiańska, też wszystkie festiwale takie związane ze słowiańszczyzną, z muzyką ludową, nawet teraz bardzo się cieszę, bo wiem, że już ogłoszone zostały Sobótki Poleskie, że na pewno się odbędą tutaj nad Zalewem Okopiec we Włodawie, także też będzie tam masa zespołów właśnie też ludowych z Polski, ale też z krajów tutaj sąsiadujących i na to się nie mogę, że tak powiem, doczekać, bo w czasie jednego właśnie z tych festiwali też dużo rzeczy mi przyszło do głowy, do tej książki, bo to właśnie o tej książce, o której mówimy, tam jest bardzo silnie zarysowany ten wątek nocy tej sobótkowej, nocy kupały i związanych z tym przesądów i tak dalej. Także z takich właśnie też imprez najróżniejszych, czy też festiwal, czy kultur, który się we Włodawie odbywa każdej jesieni we wrześniu i który też bardzo nawiązuje do tej tradycji tego właśnie wielokulturowego miasteczka przedwojennego. Także to jest dla mnie kopalnia wiedzy. Ja właściwie chodziłam za panem przewodnikiem z notesem wielokrotnie i mnóstwo rzeczy notowałam, które mi się przydały później do pisania. Także takie wydarzenia związane z muzyką, ale ogólnie też z kultywacją tutaj tej kultury. Także to bardzo polecam i one są bardzo inspirujące, ale też dla osób żądnych wiedzy, które by się chciały dowiedzieć, jak to było kiedyś, to jest po prostu naprawdę kopalnia wiedzy.
2: To pozostaje mi już tylko zapytać, czego ci życzyć, oprócz oczywiście rzeszy fanów i dużej popularności przed premierą książki i po premierze zresztą też.
3: Na pewno kolejnych takich historii tutaj i to tutaj lokalnych, z których mogłabym skorzystać, które mogłabym gdzieś przemycić swojej historii, no i inspiracji, żeby właściwie tej inspiracji nigdy mi nie brakło, a jeżeli już po prostu będę mieć pomysł, no to będę pisać jak najbardziej, ale żebyśmy pozostali w tym kręgu włodawskim, żeby on mi tutaj jak najwięcej jeszcze dostarczył inspiracji.
2: I do tych życzeń dokładamy się również jako nasza redakcja. Naszym gościem była Patrycja Pelica. Dzięki za spotkanie.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Gościliśmy w naszym studiu Patrycję Pelicę, której propozycje książkowe mogą stać się waszą idealną lekturą w tą majówkę.
0: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
0: Reklama.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Kalifornia, właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy. Ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
1: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
0: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
2: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe. Podczas prowadzonej akcji trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
0: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
3: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
0: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Jarek Hołota, zapraszam. Trwa długi weekend majowy, a to oznacza jedno. Więcej aut na drogach i większy ruch praktycznie wszędzie. Nad bezpieczeństwem kierowców i podróżnych czuwać będą policjanci ruchu drogowego, w tym także grupy Speed. Funkcjonariusze są przede wszystkim na głównych trasach wyjazdowych i dojazdowych do miast. Jeśli gdzieś utworzą się większe korki lub pojawią się utrudnienia, będą kierować ruchem i wskazywać objazdy, żeby jak najszybciej przywrócić płynność jazdy. W trakcie kontroli policjanci zwrócą uwagę nie tylko na prędkość. Sprawdzą też trzeźwość kierowców, to czy wszyscy mają zapięte pasy oraz czy dzieci są przewożone w sposób bezpieczny. Szczególną uwagę poświęcą również zachowaniom wobec pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg i motocyklistów, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Dodatkowo w wybrane dni obowiązywać będą ograniczenia dla ciężarówek powyżej 12 ton. Dziś w godzinach 18:22 i jutro w godzinach 8:22, z wyjątkami określonymi w przepisach. Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej ma w powiecie chełmskim kilkuletnią tradycję i mimo, że to dość młoda impreza, to co roku przyciąga tłumy gości, osób, które chcą się pobawić przy muzyce lokalnej.

0: zespołów. Termin zgłoszeń udziału w konkursie o miano najlepszego biesiadnego zespołu upływa 15 maja, jednak organizatorzy czekają także na inne zgłoszenia.
1: Zapraszamy do udziału nie tylko zespoły, ale również wystawców. Swoje stoiska mogą zgłaszać twórcy rękodzieła, artyści, producenci lokalnych wyrobów, koła gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja zostanie wzbogacona o obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który jest organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.
0: Mówi wicestarosta Jerzy Kwiatkowski. Festiwal odbędzie się w amfiteatrze przy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Trafiła się pogoda na majówkę. Dzisiaj od 20 do 27 stopni. Pełne słońce. Nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro. Natomiast w poniedziałek z zachodu i północy przypłyną deszczowe chmury. Możliwe są ulewy i burze.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Bonton Radio.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły

0: aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: czekają na Ciebie ścianka wspinaczkowa, liny, cross-training, yoga i inne treningi funkcjonalne. Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i seniorów. Niezależnie od wieku, tu zaczyna się Twoja forma. Fortis Box. Podejmij wyzwanie. Bez umów i ukrytych kosztów. Fortis Box. Wolności 8A. Twoja siłownia. Twoje zasady.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botoks, dentado.

0: Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracje pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
1: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
2: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? A może czas przemeblować swoją karierę? Aktualnie szukamy osób na stanowiska koordynator biura wsparcia produkcji oraz specjalista do spraw wsparcia produkcji. Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, konkretną i chcesz pracować tam, gdzie naprawdę dużo się dzieje, to może być miejsce właśnie dla ciebie. W zamian? Stabilna umowa o pracę, prywatna opieka medyczna, bonus świąteczny, zniżki na meble i w czasy pod gruszą. Aplikuj na meblewujcik.com.pl lub zadzwoń 785 777 766. Meble Wójcik. Rozwijaj się z nami.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie, zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
1: Najważniejszy jest ten mecz.
2: Jak nie teraz, to kiedy?
0: O 16 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
0: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe centrum onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
4: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scintygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
0: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
2: Jak nie teraz, to kiedy? Nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
0: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
1: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny, tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
0: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Jarek Hołota, zapraszam. Prezydent Chełma ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów w 5 miejskich placówkach oświatowych. Nowi szefowie będą wyłonieni dla przedszkola miejskiego nr 2, szkoły podstawowej nr 2 i nr 7, a także zespołu szkół ekonomicznych i mundurowych oraz zespołu szkół energetycznych i transportowych. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone przez Ministerstwo Edukacji, a także przygotować m.in. koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki, życiorys oraz komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Oferty można składać do 15 maja w Urzędzie Miasta Chełm osobiście lub elektronicznie. W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data wpływu do urzędu. Postępowanie konkursowe przeprowadzą specjalnie powołane komisje, a o terminach rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Szczegółowe informacje

0: można uzyskać w Departamencie Oświaty Chełmskiego Magistratu. Trwa majowy weekend, a o atrakcje dla tych, którzy zostali w Chełmie, zadbało miasto.
1: 3 dni pełne muzyki, spotkań i patriotycznych wydarzeń. 1 maja zapraszamy Państwa na Plac Łuczkowskiego. O 18 zagra DJ Dyleo, a o 20 wystąpi zespół Prezydent. 2 maja w Dniu Flagi o 15 spotkanie z Cezarym Kozakiem w Kaplicy Świętego Mikołaja. Natomiast wieczorem koncert Małej Armii Janosika w Kumowej Dolinie. 3 maja uroczyste obchody Konstytucji. O 10.30 msza święta w Indycji Ojczyzny w Bazylice Narodzeń Najświętszej Marii Panny. A o 12.00 oficjalne uroczystości na Placu Łuczkowskiego. To wspólny czas świętowania i dumy z naszej historii.
0: Mówi Kacper Jasyk z Chełmskiego Magistratu. Do jutra włącznie można też w godzinach 12-16 zwiedzać wystawy w Muzeum Ziemi Chełmskiej.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA. Twój dobry sąsiad.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Dziś kolejny gorący dzień od 20 do 27 stopni i mnóstwo słońca. Jutro podobnie, a od poniedziałku wpłyną do Polski deszczowe chmury i w przyszłym tygodniu przejdzie front przez nasz kraj. Przyniesie ulewy i burze. W drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura wyraźnie spadnie i ma wynosić od 10 do 15 stopni.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: 2 maja, 122 dzień roku, 18 tydzień roku. Kochani, witam was wszystkich w pozytywce w Radiu Bon Ton. Janek Zieliński, kłaniam się i zapraszam do godziny 14 mniej więcej. Jestem dzisiaj z wami. My sobie powrócimy do grupy paparazzi, do MDK-u chełmskiego. Tam między innymi właśnie zajrzymy. Kochani, ale najpierw kartka z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Zygmunt, Zoe albo Zoe, Witomir oraz Anatol, a ja na to wszystkiego najlepszego. Dużo miłości dla was oczywiście. Mamy nietypowe święta jeszcze, trochę ich dzisiaj jest. Przede wszystkim takie historyczne, dawne święto, czyli dziady, no właśnie na dzisiaj przypadają. Mamy także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jeżeli ktoś nas przez internet z jakiegoś Glasgow, czy może z Kanady, czy skądś tam, gdziekolwiek, jeżeli ktoś nas słucha, piszcie na Facebooka Radio Bon Ton, tam nas znajdziecie i piszcie koniecznie, dawajcie znać, skąd nas słuchacie. Mamy też, no oczywiście, Dzień Grilla. Dzień Grilla, no i też święto patriotyczne, bo święto Orła Białego. Mamy także, a propos jedzenia, Światowy Dzień Tuńczyka, Dzień Dronów, skoro już tak przy lataniu jesteśmy, i orzeł, i dron. No i na koniec, najbardziej nietypowe z tego wszystkiego, Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa. Tylko no ogrodnictwo nie jest na G, tylko na O w tym przypadku. Ale my sobie przejdźmy jeszcze do wydarzeń, które miały miejsce tego dnia, takich w miarę pozytywnych oczywiście, bo tak, 1895 rok, Bolesław Prus skończył pisać Faraona, natomiast w 1919 mianowano pierwszego ambasadora USA w Polsce, został nim Hugh Gibson. W 1933 roku pierwszy raz pojawiło się określenie potwór z Loch Ness dla rzekomej istoty, która miała właśnie w tym jeziorze Ness żyć. Opisano to w The Northern Chronicle. Rok 1952. W Warszawie rozpoczęto budowę Pałacu Kultury i Nauki. Natomiast w 1988 roku, 2 maja tego samego dnia, i wystartował strajk w Stoczni Gdańskiej i ukazał się film King Size Juliusza Machulskiego. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą kartkę z kalendarza na początek. Za niedługo pozytywny serwis pozytywki, tak więc zapraszam was przeserdecznie.
2: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Gmina Dubienka zaprasza na wyjątkowy piknik historyczny, który odbędzie się 3 maja od godziny 11 w malowniczej scenerii Uchańki przy Kopcu Kościuszki. Przenieś się w czasie i poczuj atmosferę epoki Sejmu Czteroletniego. W programie barwna prezentacja wojska z tamtych lat, scenki rodzajowe z epoki oraz występ wokalno-instrumentalny z repertuaru pieśni historycznych. Na zakończenie widowiskowe inscenizacje epizodów bitwy pod Dubienką przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Zobaczysz realistyczne manewry wojsk oraz odtworzenie kluczowych momentów walk. Na miejscu gastronomia i atrakcje dla dzieci. Spędź majowe popołudnia w atmosferze tradycji, historii i wspólnej zabawy.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama.

0: Kochani, tak jak wam obiecałem, pora na pozytywny serwis pozytywki. Janek Zieliński i oczywiście zapraszam was przeserdecznie. Zacznijmy sobie od tematu czytania. W Wielkiej Brytanii jedno z wydawnictw zleciło badania na temat czytania w młodszych grupach. Tutaj te wyniki podaje The Guardian. No i w ostatnich latach niestety nie wyglądało to za dobrze. Szkoła była jednym z powodów, dla których wedle tych badań to właśnie czytelnictwo wśród dzieci spadało. I to tak wyraźnie, bo w wieku 15 do 17 ten współczynnik spadł z 39% w 2012 do 25% w 2025, ale w ostatnich latach ten współczynnik wzrasta, w wybranych grupach oczywiście, bardziej bądź mniej, ale jednak jest tutaj pozytywna zmiana, a do tego przyczynił się tak zwany BookTok, czyli część TikToka, gdzie funkcjonują twórcy właśnie skupieni wokół książek. To też widać trochę w Polsce, chociaż tutaj niektórzy mogą mieć obiekcje co do jakości tej literatury, ale koniec końców mamy do czynienia z czytaniem. A jak wiadomo, czytanie rozwija wyobraźnię.
1: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
0: O streamie Łatwogęga dotyczącym zbiórki na fundację Cancer Fighters powiedziano już chyba wszystko, ale tutaj taki jeden fun fact, bowiem oczywiście mówimy o walce z rakiem, a w przypadku wybranych nowotworów bardzo ważny jest szpik. I jak się okazało, fundacja DKMS odnotowała w ciągu tych 9 dni wzrost chętnych o konkretnie 45 tysięcy. Bardzo dużo w tym przypadku. O rejestracji na dawce szpiku zresztą niedawno miałem okazję rozmawiać w Radiu Bon Ton, więc polecam wam oczywiście naszą stronę. Ja tutaj pod tym odcinkiem pozytywki coś załączę. No i pora na trochę wiadomości lokalnych. Informacja dobra numer 1. Większość archidiecezji i diecezji polskich podjęła decyzję o udzielaniu dyspensy wiernym na konsumowanie mięsa, które tradycyjnie w piątki jest zakazane dla chrześcijan, jest odradzane to i generalnie to też dotyczy archidiecezji lubelskiej, pod którą nasza okolica podpada, tak więc smacznego.
1: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
0: Z kolei szpital w Krasnym Stawie pozyskał, uwaga, uwaga, ponad 3 miliony złotych na budowę lądowiska dla medycznych helikopterów przy swoim oddziale ratunkowym. No i to wszystko ma usprawnić wszelkie interwencje, no bo przecież umówmy się, jak już jest wysyłany ten helikopter, to dotyczy to bardzo pilnych przypadków i to wszystko się jeszcze skraca i jest jeszcze większa szansa na uratowanie życia. A na koniec akcent z Włodawy, gdzie odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy, gdzie uczestniczył też Polski Związek Emerytów i Rencistów. Tam oni byli też i tam oni dawali, że tak powiem, świadectwo, że czy to inwalida, czy to osoba starsza, jak najbardziej, że tak powiem, dalej można funkcjonować, dalej można żyć i zarażać tą radością w tym sercu. Tam się parę wydarzeń odbyło. Polecam wam artykuł na supertydzień.pl w tej sprawie, a my za chwilę słyszymy się w kolejnym segmencie pozytywki.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Chełm Przemysłowe 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
4: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Tak jak mówiłem tydzień temu, dzisiaj dialogu wewnętrznego nie będzie. Chłopaki wyjechali na majówkę gdzieś sobie eksplorować region i nie tylko.
1: A ja przepraszam bardzo, ja tu dalej jestem.
0: A przepraszam, tak, od razu tutaj jest, leży sobie póki co. Zaraz będziemy sobie jakieś kiełbaski smażyć na grillu. W końcu trzeba przeświętować dzisiaj.
1: Święte słowa.
0: Ale ja nie o tym, bo chciałem generalnie wam powiedzieć o zbliżającym się Dniu Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną w Chełmie. Niedawno miałem okazję rozmawiać na falach Radia Bonton na temat tego wydarzenia, które odbędzie się w najbliższy wtorek przy tutaj studni na placu Łuczkowskiego. Rozmawiałem z Karoliną Pilipczuk, z kierownik warsztatów terapii zajęciowej Caritas w Chełmie. Także posłuchajcie.
2: Tak, zapraszamy wszystkich serdecznie 5 maja od godziny 10.30. Tutaj skupiamy się wokół studni na placu Łuczkowskiego w Chełmie. Przeprowadzimy

0: Mamy taką akcję dla osób niepełnosprawnych i nie tylko, bo zaprosiliśmy też szkoły i przedszkola z terenu miasta Chełm do takiej wspólnej integracji. Będziemy się uczyć tańca integracyjnego, będziemy wypuszczać pomarańczowe balony do nieba, bo przyjęliśmy, że ten kolor pomarańczowy jest takim wiosennym, soczystym kolorem, więc z tym będziemy się identyfikować. Będą również pokazy ośrodków, zaprzyjaźnionych instytucji z terenu miasta Chełm, panel edukacyjny dla najmłodszych. No i myślę, że też taką atrakcją będzie to, że rozłożymy planszę do gry w boci i spróbujemy tutaj wspólnie osoby pełnosprawne i niepełnosprawne zagrać w tą grę i wytłumaczyć wszystkim, jakie są zasady. I myślę, że to będzie ten dobry czas dla wszystkich wspólnej, wzajemnej integracji, akceptacji, tolerancji.
1: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
2: Zapraszam oczywiście na naszą stronę do wysłuchania pełnej rozmowy. Ja Was na ten moment zapraszam na rozmowę z członkiniami grupy paparazzi w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie, gdyż organizowany przez nich konkurs młodzieżowy fotograficzny jeszcze trwa. Także sobie trochę o tym porozmawiamy.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Aleksandra Borysiewicz, jestem nauczycielem grupy paparazzi Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie.
2: Jan Zieliński, Radio Bon Ton. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj w filii chełmskiego MDK-u, tutaj w pierwszym liceum ogólnokształcącym właśnie w Chełmie. Jesteśmy razem z grupą paparazzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Mamy wprawdzie do czynienia z niepełnym składem, ale liczymy oczywiście na to, że coś nam dzisiaj dziewczyny opowiedzą o wojewódzkim konkursie fotograficznym młodzieży. No i tak może na początek, od czego to się zaczęło?
4: Jest to kolejna edycja naszego konkursu. Pierwsza edycja była w 2006 roku i to był pod tytułem Portret. W zeszłym roku mieliśmy Przestrzeń 2025, a w tym roku mamy Zatrzymani w codzienności.
2: A więc w takim układzie, pani Aleksandro, bo z tego co wiem, ten konkurs trwa już od 2006. Państwo powstali to troszkę później, pani tu też mówiła o przejęciu jakby tego konkursu. Jaka w ogóle jest tutaj historia tych zajęć z fotografii właśnie w MDK-u? Jak to się potoczyło mniej więcej to wszystko?
1: Może ja napomknę inaczej. Grupa paparazzi powstała w 2007 roku, bo kiedyś oficjalnie prowadzona była przez dwóch innych nauczycieli jako warsztaty fotograficzno-medialne. No i ja w 2000, można powiedzieć, że 7 roku przejęłam grupę, natomiast wcześniej oni właśnie zorganizowali konkurs fotograficzny młodzieży pod nazwą Portret 2007. Później był to już ogólnopolski konkurs Gra Światła i Cienia. No i my tak naprawdę zrobiliśmy sobie bardzo, bardzo, bardzo długą przerwę i do tego momentu, do zeszłego roku, kiedy już zorganizowaliśmy konkurs Przestrzeń 2025, bo w tym roku mamy inną całkowicie tematykę konkursu, ale to już może młodzież.
2: No dobrze, słuchajcie, to tak żebyśmy sobie może prześledzili troszeczkę to wszystko od podstaw, skąd zajawka na fotografię.
5: Akurat u mnie to było tak, że ja na początku nie wiedziałam, że się tym interesuję, tylko po prostu to tak naturalnie wychodziło. Po prostu nagle zobaczyłam, że to sprawia mi radość i ja chcę tworzyć i chcę rozwijać się w tym, chcę odkrywać to, co lubię.
6: U mnie to właśnie podobnie jak u koleżanki. Od dawna nie wiedziałam, ale teraz jakoś to tak wyszło i bardzo się tym cieszę.
7: Ja znalazłam w domu kiedyś taki stary aparat i spodobało mi się robienie zdjęć właśnie.
2: A jaki aparat?
7: Canon jakiś, ale malutki. Mhm.
2: Co takiego was najbardziej w tej fotografii, że tak powiem, pociąga? Co dla was jest takie najważniejsze?
8: Ja uważam, że w fotografii najważniejsze jest tak naprawdę zatrzymanie tej kluczowej chwili i to pozwala nam potem wrócić do tej fotografii i to chyba jest, no na pewno sprawia dużo satysfakcji.
4: A mi właśnie koleżanka ukradła pomysł na to, co mogłabym powiedzieć, ale się z nią zgadzam, że to jest takie uchwycenie chwili, którą możemy zatrzymać jednak na dłużej i żeby nie była tylko wspomnieniem.
6: Oprócz uchwycenia chwili też możemy na przykład dzięki fotografii uchwycić zwierzęta. Bardzo lubię zwierzęta. Oraz fascynuję się również gatunkami, które niestety już wyginęły. I mam nadzieję, że te gatunki, które teraz są na naszej planecie, już nie wyginą, albo na pewno nie teraz. Ale jakby coś, to będziemy mieli ich bardziej wgląd.
2: Skoro już idziemy po tej takiej ścieżce genezy, powiedzmy, i to jakiej tak by filozoficznej, powiedzmy, stronie tej fotografii, mnie ciekawi, czy macie jakąś swoją ulubioną formę może?
5: Ja robię zdjęcia i w różnych okolicznościach. Chyba najbardziej sprawia mi radość jednak robienie zdjęć istotom, że tak powiem, czyli są to i ludzie, i zwierzęta. Według mnie przedmioty są mniej oryginalne, a tutaj, tak jak powiedziała wcześniej koleżanka, złapanie tego momentu kluczowego jest najważniejsze, a tutaj no, ludzie i zwierzęta mogą utworzyć tą chwilę.
8: No to jeśli o mnie chodzi, to ja w sumie wszystkiego po trochu. Lubię i krajobrazy, i architekturę, także ludzi, sesje studyjne, więc, że tak powiem, jestem otwarta na różne możliwości.
7: Ja najbardziej lubię fotografować naturę, zwierzęta, rośliny, przyrodę ogólnie.
2: To teraz przejdźmy może do tego konkursu wojewódzkiego. Tegoroczny temat to zatrzymani w codzienności. Skąd pomysł, żeby akurat od tej strony podejść do tej fotografii?
8: Myślę, że tak jak wcześniej wspomniałyśmy, nasz właśnie tytuł Zatrzymanie w codzienności odnosi się też do tego zatrzymania chwili, co dla nas jako grupy jest jednak tym fundamentem w robieniu zdjęć. Także myślę, że jest to taki fajny temat do fotografowania i pokazania chwili.
1: Jeżeli chodzi o temat, to faktycznie dziewczyny same wybrały taką tematykę. Miały różne pomysły na to, ale uważam, że dokładnie tak jak Emilka powiedziała, to jest kwintesencja fotografii, a przede wszystkim ona może dotyczyć różnej tak naprawdę tematyki w naszej fotografii, czyli od portretu, od przyrody, no tak naprawdę możemy wszystko włożyć tutaj.
2: Dla kogo to jest, co można zgłaszać i do kiedy?
4: Konkurs skierowany do osób w wieku 14-19 lat z województwa lubelskiego.
5: Pracę można odsyłać do 7 maja.

0: Konkurs jest bezpłatny, a zdjęć można przesłać 4.
1: Wszelkie szczegółowe informacje są dostępne na stronie mdkhelm.pl, czyli na stronie organizatora.
2: Zapraszamy serdecznie!
3: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę w Radiu Bonton. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj były członkinie grupy paparazzi w chełmskim MDK-u w składzie.
0: Emilka,
4: Julia,
5: Ela,
6: Zusia,
7: Łucja
8: i Ola.
3: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
9: Reklama.
10: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
11: Hello Chery
10: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
12: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
13: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przyjdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rusmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
14: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: I jak zawsze na koniec naszej weekendowej dawki uśmiechu mam dla Was ciekawą ciekawostkę. Uwaga! W pozytywce mam dla Was temat związany z AI. Tak, tak, ta technologia jednak od czasu do czasu jest w stanie przyczynić się do czegoś pozytywnego. Lata, lata temu, jak przydzielano domeny internetowe poszczególnym krajom, mała wyspa Anguilla dostała domenę .ai. I w ostatnich latach w związku z boomem na tą technologię państwo zaczęło dostawać naprawdę spore kwoty do budżetu za użyczenie tej samej końcówki. Sprawiło to, że na wyspach zaczęto budować nowe lotnisko, a dzieci mają zapewnioną opiekę lekarską za darmo. Za darmo. Zresztą podobny przypadek spotkał wyspy Tuwalu, które otrzymały domenę .tv. I to by było na tyle. Pamiętajcie, jak zawsze, że jak macie coś fajnego do pochwalenia się, jakiś pozytywny temat, piszcie do mnie na j.zieliński@radiobonton.pl. A ja tymczasem kłaniam Wam się, dziękuję za dzisiaj i życzę miłego weekendu, miłej majówki pozostałej. Janek Zieliński, pozytywka, Radio Bonton.
1: Słuchacie Bonton Radio.

przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska, byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych.

0: sojuszników wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
1: Majóweczka?
2: Majóweczka.
3: Pogoda nam sprzyja, jest okej.
2: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
3: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
0: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni co najmniej. Do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy. Warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
4: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
0: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polski. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Jarek Hołota, zapraszam. Obowiązują już nowe zasady liczenia stażu pracy. Obejmują także sektor prywatny. Pracownicy mogą liczyć m.in. okresy pracy na zleceniu czy prowadzenia działalności gospodarczej. Wcześniej zmiany dotyczyły tylko sektora publicznego. Teraz każdy może wystąpić do pracodawcy o przeliczenie stażu.
7: Takich zaświadczeń ZUS wydał już pracownikom ponad 1 000 000 i wnioski nadal można składać. Jeżeli wniosek ma dotyczyć okresu od 99 roku do teraz, to jest wyłącznie elektroniczny. Kreator takiego wniosku znajduje się w portalu EZUS. Samo zaświadczenie też wydajemy online i przekazujemy w portalu EZUS.
6: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Przeliczony staż pracy może oznaczać dłuższy urlop, wyższe dodatki, nagrody jubileuszowe czy korzystniejsze warunki wypowiedzenia i odprawy. Zmiany nie wpływają jednak na emeryturę ani rentę. Nie dotyczą stażu ubezpieczeniowego w ZUS. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie ogłosiło przetarg na montaż 3 nowoczesnych elektronicznych altan śmietnikowych. To rozwiązanie ma usprawnić selektywną zbiórkę odpadów i wprowadzić nowe standardy w gospodarce komunalnej. Altany będą wyposażone m.in. w system kontroli dostępu, monitoring oraz oprogramowanie do zarządzania. Umożliwią segregację co najmniej 12 frakcji odpadów, a także zbiórkę odpadów problemowych, takich jak baterie, tekstylia czy drobny sprzęt elektroniczny. Co ważne, przewidziano również specjalną przestrzeń do przekazywania rzeczy do ponownego użycia, dając im tak zwane drugie życie. Jak informuje Jakub Oleszczuk, prezes MPG, ta infrastruktura jest częścią większego projektu.
8: Nasza spółka pozyskała środki zewnętrzne w ramach dofinansowania projektu Modernizacja Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chełmie. Środki te dla nas to był bardzo ważny krok, bo dzięki tym środkom możemy wprowadzać nowoczesne technologie zarówno dla naszej spółki, jak i dla przestrzeni miejskiej. Jednym z elementów tego projektu jest postępowanie dotyczące posadowienia 3 elektronicznych altan śmietnikowych. Te właśnie obiekty planujemy zlokalizować przy ulicy Wieniawskiego 9, przy ulicy Szymanowskiego 11 oraz przy Zachodniej 21 obok sklepu Stokrotka.
6: System tych urządzeń ma też pozwolić na identyfikację użytkowników i kontrolę poziomu zapełniania pojemników, co ma usprawnić odbiór odpadów. W ramach zamówienia wykonawca dostarczy także pojemniki, karty dostępu, zapewni montaż, uruchomienie systemu oraz przeszkolenie pracowników. Na oferty w przetargu MPG czeka do 27 maja.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych BoxPlan. Chełm Dreszera 5. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Dzisiaj od 20 do 27 stopni, mnóstwo słońca, jutro podobnie. Ciśnienie wysokie, wiatr delikatny. W poniedziałek pojawi się u nas front z północnego zachodu, a więc od zachodniego Pomorza. Deszczowe chmury, ulewy i burze będą tak spacerować przez nasz kraj. Spadnie trochę temperatura, będzie burzowo.
9: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Bonton

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
3: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza. Męskie Brzmienia, pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Znane polskie i światowe hity w zupełnie nowych, zaskakujących aranżacjach. 9 maja, godzina 16 i 19. Bilety na hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
2: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić czasem jednodniowej polityki.
0: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królew-Jagdecji.
3: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
0: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc. Nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka, a jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Jeszcze dziś i jutro ma być pięknie i gorąco, od 20 do 28 stopni, mnóstwo słońca, a w poniedziałek już na północnym zachodzie Polski pojawią się ulewy i burze. A potem w miarę upływu czasu w przyszłym tygodniu ulewy i burze mają się przenosić po całej Polsce, wędrować na wschód i południe.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Nowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Bielski, certyfikowany instruktor systemu walki kontaktowej Combat 56.
2: Witam pana redaktora, witam Państwa.
1: Okazja do spotkania zrodziła się szczególna, bowiem pierwszy raz w hełmie pojawi się pan major Arkadiusz Kups, już 10 maja, specjalne wydarzenie z jego udziałem. W jego organizację właśnie pan Krzysztof Bielski jest zaangażowany. Proszę wyjaśnić, co to za okazja. Myślę, że osoby pana majora nie trzeba specjalnie przedstawiać, ale gdyby pan zechciał przybliżyć w kilku słowach ideę tego wydarzenia.
2: Znaczy, ideą tego wydarzenia jest podniesienie świadomości mieszkańców miasta na temat bezpieczeństwa osobistego, na temat tego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, w jakiejś sytuacji stresogennej, żeby jednak ludzie umieli sobie poradzić w życiu, prawda? No bo nie oszukujmy się, ale ludzie przyzwyczaili się do tego, że jest dobrze, że jest bezpiecznie i nie dopuszczają do siebie myśli takich, że coś może się stać. Ale jednak warto wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby pewnych rzeczy uniknąć, żeby jednak sobie i bliskim zapewnić ten komfort bezpieczeństwa.
1: Prowadzącym spotkanie będzie pan, jak już wspomniałem, pan major Arkadiusz Kups. No, postać zupełnie niezwykła. Był żołnierz jednostek specjalnych, najpierw 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie, tak. Później związany z 56. Kompanią Specjalną. No i tego wydarzenia by nie było, gdyby nie Combat 56, czyli system, który powstał już ponad 3 dekady temu, tak naprawdę.
2: Tak, na początku lat 90.
1: No właśnie, gdyby pan zechciał trochę powiedzieć, czym ten system w zasadzie jest, dlaczego tak go nazywamy, jak w ogóle to wszystko się zrodziło, no bo bez tego, tak jak wspomniałem, tego wydarzenia tak naprawdę by nie było.
2: Wie pan co, początki Combatu sięgają początek lat 90. W pierwszej wersji był to system, który był stworzony do szkolenia jednostek specjalnych. Z czasem to ewoluowało i wyszło na rynek cywilny, prawda? I system Combat 56 w początkowej wersji nazywał się Combat. Później, jak rozwiązano 56. Kompanię Specjalną, właśnie został dodany ten numer 56, właśnie żeby uczcić pamięć 56. Kompanii i stąd jest Combat 56, tak? System opiera się na bardzo prostych ruchach, gdzie każdy człowiek może sobie to zapamiętać, może się tego nauczyć. Tutaj nie ma jakichś skomplikowanych rzeczy, to jest prosty schemat ruchowy, gdzie tak na dobrą sprawę, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, każdy sobie jest w stanie z tym poradzić. To jest taka prostota ruchów, którą każdy człowiek może wykonać na co dzień.
1: Bo właśnie dlaczego mówimy o systemie na przykład, a nie o sztuce walki? I czy ten system jakby wykorzystuje pewne patenty związane z innymi sztukami walki?
2: Tak, po części tak, ponieważ na samym początku pan major Arkadiusz Kup, twórca tego systemu, czerpał wiedzę z różnych systemów walki, prawda? Z różnych systemów samoobrony. I został zebrany taki, jakby powiedzieć, zbiór najlepszych patentów takich, na podstawie którego został stworzony właśnie Combat 56, tak? Tutaj może przybliżmy to w taki sposób. Niezależnie od tego, czy masz 1,40 m wzrostu, czy masz 1,80 m, czy wyciskasz na klatkę 120, czy 40 kg. Każdy z nas ma te same punkty witalne i na każdego one działają tak samo. Więc ten element bólowy działa w taki sposób, że jednak osoba, która chce wyrządzić panu agresję, no jednak po chwili zastanowi się, że jednak może to był zły pomysł.
1: No właśnie, pan już trochę o tym wspomniał tak naprawdę, panie Krzysztofie, ale gdyby pan mógł jeszcze doprecyzować, no właśnie w zasadzie dla kogo ten system jest? Czy dla każdego, czy tylko dla żołnierzy, jakichś służb specjalnych, czy jednak to grono odbiorców jest szersze? Gdyby pan to mógł tak usystematyzować.
2: W szkoleniach systemu Combat 56 może wziąć udział praktycznie każdy. Jest to skierowane do służb mundurowych, do służb medycznych, prawda, ponieważ oni też są narażeni na wszelkiego rodzaju jakieś ataki. Dla zwykłych mieszkańców każdego miasta. My nie szkolimy osób niepełnoletnich i nie szkolimy osób, które były karane. No bo jednak, wie pan, zawsze gdzieś jest jakieś ryzyko, że ktoś może wykorzystać to w dwojaki sposób, prawda? Więc tutaj staramy się weryfikować to w taki sposób, aby jednak trafiało to do odbiorców, którzy naprawdę tego potrzebują i którzy naprawdę chcą poczuć się bezpiecznie.
1: Wróćmy do samego wydarzenia, które organizujecie właśnie 10 maja. Ono będzie miało miejsce na naszej miejskiej hali sportowej przy ulicy Granicznej. Gdyby pan mógł w zarysie przedstawić przebieg, agendę tego spotkania i zasady uczestnictwa w nim.
2: Wydarzenie edukacyjno-szkoleniowe, które właśnie odbędzie się 10 maja o godzinie 9.30, zacznie się od bezpłatnego wykładu na temat bezpieczeństwa oraz sytuacji zagrożeń. W tym może wziąć udział każdy. To jest darmowy wykład z bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Chełma. Wszystkie osoby, które będą chciały uczestniczyć dalej, prawda, wziąć udział w treningu, będą musiały się zapisać na to. I tutaj już wszelkie informacje na temat tych zapisów są na stronie facebookowej Combat56Chełm. Tam jest podany link do zapisów, jest adres, na który trzeba się zapisać, a także wszelkich informacji dodatkowych, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak najbardziej można się do mnie odezwać, ja wszelkich informacji każdemu udzielę.
1: Czyli jednym słowem zachęcamy do udziału w wydarzeniu. Jest ono na pewno bardzo potrzebne w budowaniu świadomości o bezpieczeństwie. To bezpieczeństwo się na naszych oczach przecież zmienia. Potężna dawka wiedzy od profesjonalistów, od praktyków, którzy robią to na co dzień. A panie Krzysztofie, może tak na zakończenie jeszcze proszę powiedzieć, jeżeli ktoś poczuje się zainspirowany, autentycznie zainspirowany tym, co zobaczył, czy na wykładzie, czy na szkoleniu, na które być może się zapisze, jak można się zaangażować jakby dalej w pracę nad systemem, nad kombatem, jak wejść trochę w to środowisko?
2: I właśnie tutaj wracamy do samego początku. Nie ukrywam, że chciałbym tutaj na terenie naszego miasta rozwijać dalej szkolenie z systemu Combat 56. Tyle tylko, że zobaczymy, jakie będzie grono osób chętnych, prawda? Bo teraz problem ludzi pojawia się taki, że oni najchętniej by przyszli na jeden trening, maksymalnie dwa. Oni by się chcieli nauczyć, powiem tak, 500 technik i być mistrzami w tym, co robią. I najlepiej już nie przychodzić. Tutaj trzeba zrozumieć, że do wyrobienia sobie pewnych nawyków ruchowych potrzeba jest czasu. To nie działa na takiej zasadzie, że przyjdziemy na jeden trening, na dwa treningi i już jesteśmy super, prawda? A to potrzeba czasu, cierpliwości i osoby, które myślą, że po pierwszej wizycie na treningu one są w stanie się obronić, to takie osoby trzeba sprowadzić na ziemię i wytłumaczyć im, że to tak nie działa. Na wszystko potrzeba czasu. Tutaj też, jeśli mogę wspomnieć, to razem z Fortis Box wyszliśmy naprzeciw już takim oczekiwaniom. W marcu z okazji Dnia Kobiet zorganizowałem takie darmowe szkolenie z systemu Combat 56 dla pań. Tam było takie nieliczne grono osób, które wzięło udział w tym wydarzeniu. No i tak przed świętami wielkanocnymi spotkałem właśnie jedną z pań, która brała udział w tym szkoleniu. I tak porozmawialiśmy i ona mówi do mnie, wie pan co, ja dopiero teraz mówię, zobaczyłem, jakie ja posiadam braki w tym wszystkim. Także no tutaj naprawdę, jak posłucha się wykładu pana majora, tego, co pan major mówi, to dopiero ludzie zaczynają patrzeć szerzej na to wszystko, co dzieje się wokół nas. Bo tak do tej pory nie dopuszczamy pewnych myśli do siebie, bo jest nam dobrze. Również z panem koordynatorem, panem pułkownikiem rezerwy Sławomirem Kułagą, również planujemy wyjść naprzeciw bezpieczeństwu dla grona pedagogicznego oraz uczniów w zespole szkół rolniczych w Siennicy Różanej, ponieważ tam też są zainteresowani takowym tematem, więc no, mam nadzieję, że będziemy działać tutaj. Bardzo bym tego chciał i to jest takim, że tak powiem, moim konikiem, żeby jednak podnieść świadomość mieszkańców naszego miasta.
1: Combat 56, dobra odpowiedź dla ludzi, którzy chcą się rozwijać, chcą podwyższyć swoją świadomość, zrobić coś dla siebie i dla innych pożytecznego. Serdecznie raz jeszcze zapraszamy na wydarzenie, które będzie miało miejsce 10 maja. Wszystkie szczegóły na stronie Combat 56 i chełmskim profilu facebookowym.
2: Tak, zgadza się.
1: Combat 56. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Pan Krzysztof Bielski.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Certyfikowany instruktor systemu Combat 56.
2: Dziękuję również.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
3: Reklama. na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.
12: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, dzień dobry w studiu Radia Bonton. Mamy gościa, Michał Koziński, wójt gminy Dubienka. Dzień dobry.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry.
1: Dzisiaj z zaproszeniem prosto z terenu gminy. Za tym zaproszeniem stoi naprawdę bardzo ciekawy program tegorocznych obchodów Bitwy pod Dubienką. 234 lata minął dopiero za jakiś czas, ale wybrali Państwo taki bardzo doniosły w historii kraju moment, żeby świętować właśnie to wydarzenie. I to w bardzo atrakcyjny sposób w tym roku.
2: Tak, szanowni Państwo, w tym roku postanowiliśmy po raz pierwszy otworzyć bitwę, zrobić rekonstrukcję bitwy z 1792 roku. Termin nie jest przypadkowy, gdyż ta data i Konstytucja 3 maja

0: wiąże się z tą bitwą. Sama bitwa była stricte w obronie Konstytucji 3 maja, więc obchody w tym roku tej bitwy, uczczenie pamięci żołnierzy poległych tam, Tadeusza Kościuszki, który był i walczył ze swoim oddziałem przeciw Rosjanom, którzy mieli pięciokrotnie większe siły. To była spektakularna bitwa, która później pozwoliła w ogóle Kościuszce dowodzić insurekcją kościuszkowską, więc to była naprawdę bitwa, o której do tej pory piszą wszystkie podręczniki w podstawówce do historii, więc my jako gmina Dobienka widzimy szansę, aby tą bitwą utożsamiana była nasza gmina, żeby ta impreza
1: wyróżniała się czymś na pewno.
0: Dokładnie. Takiej historii praktycznie nie ma nikt, więc widzimy w tym naszą szansę i mamy nadzieję, że ta rekonstrukcja przyciągnie dużo turystów, osób chętnych zobaczyć, jak wyglądały w tamtych czasach stroje, jak w pełnym rynsztunku konie, rekonstruktorzy z Kielc, szwadron kawalerii pokażą armaty, huk, proch, to wszystko będzie. Serdecznie Państwa na to zapraszam. 3 maja, godzina 11, startujemy pod Kopcem w Wuchańce, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.
1: To wydarzenie będzie miało charakter dwudniowy, bo zanim rekonstrukcja i to bardzo widowiskowe odtworzenie bitwy, najpierw będzie jeszcze spotkanie dzień wcześniej na rynku.
0: Tak, dokładnie zaczynamy 2 maja o godzinie 17, święto flagi, więc odśpiewanie wspólnie hymnu, później występy artystyczne dzieci i młodzieży z naszej szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Dubience. Następnie pokaz, już część rekonstruktorów wiadomo zjedzie dzień wcześniej, więc też również już na rynku przyjadą w pełnym ubiorze, będzie opowieść, jak do czego służyły wszystkie atrybuty,
1: wprowadzenie.
0: Później taki przemarsz tych wojsk, udadzą się na Uchańkę. Pokaz filmu pokazujący też ubiory, jak to wszystko wyglądało, więc serdecznie zapraszam, jeżeli tylko Państwo macie ochotę, cały weekend w Dubience.
1: Samorząd gminy Dubienka zawsze widział w tym potencjał. To było również oddanie hołdu tym żołnierzom i historii Polski, tak jak Pan wspominał. To był ten jeden z kluczowych momentów w dziejach kraju, ale właśnie w tym roku tak mocno zaznaczono i w taki bardzo widowiskowy sposób tą rocznicę, no jest to na pewno dla samorządu wyzwanie.
0: Dokładnie, no tak jak powiedziałem wcześniej, bitwa w obronie Konstytucji 3 maja, stąd ta data, udało się pozyskać znaczące środki z Ministerstwa Obrony Narodowej, ponad 40 tysięcy dodatkowi sponsorzy, więc mogliśmy zbudować, myślę, fajną imprezę. Coś, czego na tym terenie jeszcze nikt nie widział.
1: Na tym terenie też od lat, i to jest wciąż kontynuowane, prowadzone są też badania archeologiczne, żeby właśnie z podziemi wydobywać te świadectwa tamtych czasów.
0: Tutaj podam takie dwa nazwiska. Marcin Piotrowski, Grzegorz Mączka, archeolodzy, którzy już rok wcześniej uczestniczyliśmy w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Trwałe upamiętnienie w kraju. W pierwszym naborze postanowiliśmy dokładnie przebadać pole bitwy. To też był taki projekt dosyć innowacyjny i pozyskaliśmy wówczas 70 tysięcy z ministerstwa na przeszukanie tego pola. Okazało się, że teraz wiemy, gdzie dokładnie bitwy były stoczone. Znaleziono naprawdę tysiące zabytków, bo kule armatnie, pełne, całe, fragmenty kul, kule z kartuszy, więc naprawdę dużo przedmiotów, które pokazują nam, gdzie dokładnie toczyły się bitwy, zgubione guziki, regimenty kościuszkowskie pokazujące, który batalion gdzie walczył.
1: Stacjonował,
0: więc naprawdę
1: walczył.
0: Mamy już, tak jak ci archeolodzy mówią, oni to widzą, gdzie to naprawdę ta walka się toczyła.
1: Czyli odtworzono całą mapę tych wszystkich wydarzeń. Panie wójcie, to też chyba, no właśnie, czy jest tak, że mieszkańcy, wiedząc, co się działo w przeszłości i w jaki sposób jest to kultywowane, mają trochę takie poczucie, że mieszkają, żyją w niezwykłym miejscu?
0: Myślę, że tak. A kolejnym naszym działaniem, który powiedzmy ten Kościuszko, to zaczyna być taką przewodnią moją myślą turystyczną i myślą na pomysł na gminę, tak?
1: On wciąż prowadzi.
0: Wciąż prowadzi. W tym roku udało się znowu nam pozyskać pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 255 tysięcy na upamiętnienie w kraju i planujemy w centrum Dubienki postawić pomnik Tadeusza Kościuszki. To już jest zaawansowane prace, niebawem przetarg, więc mam nadzieję, że te kolejne działania skuszą ludzi, którzy, jeżeli będziemy mieli piękny pomnik, historię, pole bitwy, kopiec Kościuszki, jest po co przyjechać, żeby to zobaczyć, tak?
1: 2-3 maja gmina Dubienka zaprasza do siebie, bo właśnie część majowego weekendu będzie można spędzić tam. W sobotę na rynku od godziny 17, w niedzielę od 11 najpierw msza polowa, warta honorowa, złożenie kwiatów, no a potem od godziny 13 już piknik historyczny z udziałem wspomnianych grup rekonstrukcyjnych.
0: Będzie się działo, przyjedźcie z całymi rodzinami, będą atrakcje dla dzieci, dmuchańce, żyroskopy, strzelanki jakieś paintballowe, naprawdę dużo atrakcji poza piknikiem historycznym koła gospodyń, pyszne dania.
1: Będzie można spędzić tam cały dzień.
0: Dokładnie. Serdecznie zapraszam wszystkich radiosłuchaczy Radia Bontum.
1: Michał Koziński, wójt gminy Dubienka, dziękuję za spotkanie.
0: Również dziękuję, do widzenia.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.00.

0: Reklama.
1: Gmina Dubienka zaprasza na wyjątkowy piknik historyczny, który odbędzie się 3 maja od godziny 11 w malowniczej scenerii Uchańki przy Kopcu Kościuszki. Przenieś się w czasie i poczuj atmosferę epoki Sejmu Czteroletniego. W programie barwna prezentacja wojska z tamtych lat, scenki rodzajowe z epoki oraz występ wokalno-instrumentalny z repertuaru pieśni historycznych. Na zakończenie widowiskowe inscenizacje epizodów bitwy pod Dubienką przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Zobaczysz realistyczne manewry wojsk oraz odtworzenie kluczowych momentów walk. Na miejscu gastronomia i atrakcje dla dzieci. Spędź majowe popołudnia w atmosferze tradycji, historii i wspólnej zabawy.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
0: Reklama.
5: Bo

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chamski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
1: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
0: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza działająca od początku lat 90. Amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
2: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się. Jest piękna pogoda.
3: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
2: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
4: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
0: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Najnowsze prognozy synoptyków mówią, że jeszcze dziś i jutro ma być piękna letnia pogoda, a od poniedziałku wpłynie do nas z północnego zachodu front, przyniesie ulewy i burze i w kolejnych dniach będzie wędrować na wschód i na południe, tak więc w całym kraju w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się gwałtownej pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 watów Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: To jest

0: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
1: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
0: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
0: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
3: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
4: Ile mamy aktualnie?
3: 2300 metrów.
4: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
5: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
0: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Do końca majówki ma być bardzo gorąco i słonecznie. Jutro 24 stopnie na północnym wschodzie, 26 w centrum, nawet 28 na zachodzie Polski, w górach i nad morzem też około 25. W poniedziałek do Polski z zachodu i północy będą wpływać deszczowe chmury, a z nimi burze.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Gmina Dubienka zaprasza na wyjątkowy piknik historyczny, który odbędzie się 3 maja od godziny 11 w malowniczej scenerii u Hańki przy Kopcu Kościuszki. Przenieś się w czasie i poczuj atmosferę epoki Sejmu Czteroletniego. W programie barwna prezentacja wojska z tamtych lat, scenki rodzajowe z epoki oraz występ wokalno-instrumentalny z repertuaru pieśni historycznych. Na zakończenie widowiskowe inscenizacje epizodów bitwy pod Dubienką przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne. Zobaczysz realistyczne manewry wojsk oraz odtworzenie kluczowych momentów walk. Na miejscu gastronomia i atrakcje dla dzieci. Spędź majowe popołudnia w atmosferze tradycji, historii i wspólnej zabawy.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
0: Reklama.
15: Bo to nie jest fantazja.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen, dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama. Bonto.

0: Wiele osób wzięło udział w obchodach święta flagi, było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym, Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze świętem flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
1: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
2: Teraz wybieramy się na finał, także kibicujemy za Częstochową.
3: Tak jest. Okay.
4: Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
2: Zdecydowanie tak.
5: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
0: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
6: Na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
0: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję. Od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny upalny dzień, od 24 stopni na wschodzie, w centrum 26, a na zachodzie nawet 28 stopni. Mnóstwo słońca, deszczu jeszcze jutro nie zobaczymy, ale w poniedziałek już się mają pojawić. Od północy i zachodu wpłyną deszczowe chmury i przyniosą burze.
7: 104,9 Bon Ton Radio.

0: You need to make money. No. Reklama. Tankuj taniej na stacjach Orlen, dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen. Reklama.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja.

0: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych – multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz 7 w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
1: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
2: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
0: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Najawiśniewska.
3: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
0: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
4: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
0: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00. W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny gorący i słoneczny dzień. Nawet do 28 na zachodzie Polski. Na wschodzie do 24. Nie powinno padać, wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. W przyszłym tygodniu pogoda będzie trochę bardziej gwałtowna, przyjdą deszcze i burze.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów, zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
1: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
0: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
0: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z 2. Pułkiem Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłani. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
1: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
3: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
4: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
0: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański. Noc względnie ciepła, od 5 do 10 stopni, a jutro to dopiero będzie. Od 24 na wschodzie do aż 28 stopni na zachodzie i to w cieniu, a przecież będzie mnóstwo słońca, bo o deszczu nie ma mowy. Deszcz przypłynie do nas prawdopodobnie w poniedziałek z północnego zachodu. To będą deszczowe chmury, które przyniosą ulewy i burze.
5: Hey! Bon Ton Radio.

0: To jest Bonton Radio.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrabki i gry lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

righteous. Sister Cena says funky. How was I? How was I? How was I?